0: pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Witam w kolejnym odcinku Między Nami Pokoleniami. Dzisiaj moim gościem, moją gościnią jest Adrianna Godlewska-Młynarska, aktorka, pieśniarka, artystka, żona Wojciecha Młynarskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem bardzo szczęśliwa, że zostałam zaproszona, ponieważ bardzo dawno nie byłam w radio, a jeszcze w takim radio, które jest po prostu szczytem nowoczesności w tej chwili, ale też uroczą ekipę ma, więc to jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, dzięki.
1: No, ja się tym bardziej, pani Ado. Mogę mówić pani Ado?
2: Nie, Ado nie, bo ja strasznie nie lubię Ado.
1: Pani Adrianno.
2: Może być Adrianko, Adziunia.
1: Pani Adrianko. Pani Adrianko, ja zapoznałam się z twórczością pani, z piosenką, już żeśmy w drodze trochę o niej porozmawiały. Chyba pani przypomniałam ten przebój, bo dawno pani już pewnie nie pamiętała o nim. Chodzi mi o piosenkę Uczcie się dziewczyny chodzić ładnie.
2: Tak, to była, to ja się strasznie wzruszyłam przypomnieniem tej piosenki, bo to naprawdę było bardzo dawno nagrane do telewizji i oczywiście...
1: Który to był rok? 60?
2: To był tak, 60 lata, nie tak dokładnej daty, nigdy nie pamiętam, ale w każdym razie to był przebój, francuski przebój, tylko pan Młynarski napisał polski tekst, uczcie się dziewczyny chodzić ładnie, tak właśnie jak to robię ja.
1: No właśnie.
2: Ale że ponieważ... To jest super rytm i taki był do chodzenia i do przetańczenia, także stał się przez pewien czas takim lekkim hitem. I bardzo lubię to, wracać do takich tych różnych piosenek, które kiedyś śpiewam. I cały czas je pamiętam i w każdej chwili mogę je wykonać, tylko po prostu już kondycja nie da.
1: Ale w tekście jest, że żadna nie zna dnia ani godziny, tak. A chodząc ładnie, o jedną więcej szansę ma.
2: Tak.
1: No i dzisiaj ten fragment może zostać odebrany tak, no, na zasadzie, jakby kobiety były uczone, że ich wygląd i sposób chodzenia, no, wpływają na ich życiowe szanse. No i to jest prawda, prawda? Ale my dzisiaj nie lubimy tak podkreślać, że...
2: Pani Dominiko, czy ja mogę coś powiedzieć na ten temat?
1: Proszę.
2: Proszę ze mną takich tematów nie poruszać, bo ja jestem wrogiem takiego spojrzenia. Dlatego, że życie się toczy swoim torem. Każdy czas jest swoim czasem i ja mam taką sentencję, która krążyła kiedyś, zresztą sentencja, która padła z ust naszego wspaniałego gospodarza domu na Walicu, bo kiedyś tam mieszkaliśmy, a mianowicie sentencja brzmi: każdy czas ma swój okres. I to jest dosyć zabawne w pierwszej chwili, ale to jak się człowiek zastanowi, to tak naprawdę jest.
1: Tak.
2: Więc ja uważam, że jakiekolwiek krytykowanie czy mówienie w tej chwili i zwracanie uwagi, że jakaś krytyka zachowań kobiety czy jakieś, nie wiem, odbieranie jej szans takich czy owak, to jest po prostu śmieszne. To jest komedia, to jest śmieszne. Autor napisał, co napisał, napisał tak, jak czuł. No i co tutaj się zastanawiać? To nie jest praca doktorska profesora Kotarbińskiego.
1: To jest przede wszystkim piosenka trochę taka z humorystycznym charakterem,
2: oczywiście,
1: prawda?
2: Oczywiście, typowo rozrywkowa piosenka.
1: Ale w tej piosence jest też opowieść o przypadku. Bo jedna dziewczyna spotyka drania, a druga miłego chłopczynę. Trochę już rozmawiałyśmy na ten temat. Czy wierzy pani, że w życiu tak naprawdę wiele zależy od przypadku?
2: No, po pierwsze, jeśli chodzi o te słowa piosenki, że ten chłopczyna i ten drań, no to jest tak po prostu w życiu tak jest. Odkąd świat istnieje, że zawsze jest jeden słodki, a potem jest drań. Albo odwrotnie. A jeśli chodzi o te przypadki czy przeznaczenie, tak. Myślę, że to różnie może... Znaczy, można to nazwać tak, ale w moim długoletnim doświadczeniu życiowym i które to doświadczenie pozwala mi wysnuwać pewne wnioski i spojrzenie na to, co było, na to, co jest, na to, co będzie, jest już mi trochę trudniej, ale w każdym razie zawsze było tak, że to moja była wielka obserwacja, że jeżeli coś ma się stać, to się stanie. I my sobie możemy robić najrozmaitsze scenariusze. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych spraw, ale jednocześnie to jest, jak tak się spojrzy, jeżeli się spojrzy, że coś się wydarzyło i czasami człowiek jest zdenerwowany, och, to mi nie pasuje, a to jest fatalne, a to jest... a potem sekunda refleksji, a może właśnie to w jakimś celu się wydarzyło. I jeżeli coś się dobrego dzieje, to nam się wydaje, że to jest naprawdę Pana Boga, za nogi łapiemy i jest fantastycznie. Oczywiście jak coś jest złego, no to... ale wniosek jest taki, że okazuje się, że to jednak miało się wydarzyć. Więc my nie jesteśmy w stanie przewidzieć różnych rzeczy, prawda? Ja tylko myślę o tym, że no, dla mnie to jest przyjemnie, że ja mogę spojrzeć na pewne sprawy, które się działy. I sobie tak nieraz myślę teraz, jak to się działo. Ale się działo, bo tak miało być.
3: Do rozmowy z panią Adrianną wracamy tuż po muzycznej przerwie.

twarzy mi. Bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy do rozmowy z panią Adrianną Godlewską-Młynarską. Pani Adrianno, a co pani lubiła zawsze najbardziej robić? Pisać, śpiewać czy grać?
2: Ja lubiłam i lubię, kocham w dalszym ciągu życie, które się składa z takich elementów właśnie, że to, co mogłam w danym momencie mojego życia robić, to kochałam, bo to, co tak mi się złożyło, że po prostu ja nie chcę teraz jakoś ubarwiać sytuacji, ale naprawdę, po pierwsze tak, moje wspaniałe dzieci. Jak się pojawiają dzieci, to ja mam bardzo czuła na tym punkcie, więc to jest i obowiązek, i przyjemność, i wszystko naraz. Mhm. Ja dzisiaj mogę powiedzieć tylko coś najlepszego. Oczywiście

0: bardzo krótką chwilę ustalono w Szkole Teatralnej w Warszawie, że będzie, jest wydział aktorski, ale że będzie wydział estradowy. Ponieważ była taka osoba jak pani Irena Kwiatkowska, czy pani Hanna Bielicka, czy byli wspaniali twórcy, pisarze, którzy takie różne rozrywkowe rzeczy pisali, że należy też tym młodym ludziom przekazać taką wiedzę o estradzie, prawda? Bo estrada nie było wtedy takim pojęciem estrada. Było tak wtedy po wojnie zaraz, kiedy był ten czas powojenny, prawda, w Warszawie, kiedy była tylko operetka, gdzie opera była tak o tyle, o ile w Romie. Nie było, właśnie nie było rozrywkowego teatru. Rozrywkowy teatr był w Łodzi, bo wtedy bardzo dużo ludzi było, artystów było po wojnie w Łodzi. I w pewnym momencie Syrena, teatr Syrena, który powstał, został przeniesiony do Warszawy. Jerzy Jurandot, Stefania Grodzińska i tak dalej, prawda? A potem Kazimierz Krukowski był dyrektorem. I to był taki teatr rozrywkowy, w którym były i muzyczne, i były i piosenki, i skecze, i różne żarty i tak dalej, i monologi. Więc w szkole teatralnej zdecydowano, że robią wydział estradowy. Ale to bardzo krótko trwało, bo jedyny wydział estradowy, który doszedł do dyplomu i potem następny, to już był mój rok, ale niestety został zlikwidowany i wrócono z powrotem do wydziału wyłącznie aktorskiego. Także ja byłam tylko rok na tym estradowym, ale to nie znaczyło, że mnie nie interesuje estrada, bo estrada to jest takie niezwykłe zjawisko, które może nie jest dla wszystkich zrozumiałe. A, wychodzi ktoś, tam zaśpiewa kawałek, jak to mówią, albo coś tam, jakiś głupi monolog, coś powie, jakieś parę żartów. Dla mnie estrada to było coś takiego, to było miejsce, w którym ono jest magicznym miejscem dla kogoś, kto po pierwsze tak trzeba dbać o repertuar. Nie może być byle jaki tekst, nie może być byle jaka muzyka. I po prostu trzeba wiedzieć, po co się to robi i jak się to robi, ale też samo bycie na scenie, na estradzie jest indywidualną sprawą. Nie masz żadnych partnerów, nie masz dekoracji, nie masz czegoś, co musisz, to twoja magia musi ogarnąć magię publiczności. I po prostu to jest w szkole, które ja obserwowałam, ale profesorowie tak jak Sempoliński, czy Bardini, czy pani Hania Bielicka, czy pani Irena Kwiatkowska, to byli właśnie, czy pani Stanisława Perzanowska, to byli ludzie, którzy nam dawali pewne narzędzia do tego, jak ogarnąć bycie na estradzie i uporać się z danym tekstem. Bo przecież jeżeli wychodzisz i mówisz wiersz, ale nie w teatrze, w sztuce i tak dalej, to też jest jakaś produkcja estradowa. Ale teraz pytanie, jak ty ten wiersz powiesz? Jakim ty jesteś artystą? Prawda? Co ty niesiesz z sobą?
1: Jak interpretujesz, jaką masz charyzmę?
0: Oczywiście, a poza tym przede wszystkim na czym się bazujesz, na jakiej literaturze?
1: Do rozmowy z panią Adrianną wracamy tuż po muzycznej przerwie.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Moim gościem jest Adrianna Godlewska-Młynarska.
2: A jak pan Wojciech pisał, to on zawsze przychodził do pani i na przykład się radził albo czytał. Była pani taką pierwszą jego publicznością, takim krytykiem?
3: Tak, po pierwsze on nie przychodził, tylko on siedział codziennie od 8 rano, bo powiedział, że on był niesamowicie pracowity. Siedział od rana od 8 przy swoim biurku i pisał. Mhm. I łaskawie schodził na obiad, który był oczywiście szykowany w domu, a nie cateringiem kupowany gdzieś
2: no
3: tego.
2: Tak.
3: Więc przychodziłam ja. Albo on mnie czasami wołał, chodź, muszę ci coś przeczytać. Mhm. No więc mi czytał i dosyć często były takie właśnie najrozmaitsze sytuacje, że ja mówiłam, wiesz, słuchaj, to wspaniałe, co napisałeś. Ale wiesz, co mi się wydaje, że może tutaj to słowo może jakoś...
2: Inaczej.
3: Ty się nie masz pojęcia, nie znasz się na niczym, do widzenia.
2: Później zmieniał.
3: A później było, no nie, jednak wiesz, miałaś rację. Myśmy bardzo dużo ze sobą rozmawiali. Jeździliśmy 20 lat razem w tak zwanej trasie, gdzie on miał recital, a ja miałam część w tym recitalu swoich piosenek, które miałam. To były, znaczy moje wykonanie, ale przede wszystkim prawie to były jego teksty, jego piosenki. No więc tak i rzeczywiście tamten czas mojej młodości i potem tego jakby dochodzenia do dorosłości i obcowania z tymi ludźmi, którzy wówczas tworzyli w tamtym czasie, to był naprawdę złoty czas polskiej piosenki. Może dzisiaj młodzież nie zdają sobie sprawy, młodzi ludzie, jak dalece, jacy fachowcy pisali te piosenki. I na przykład dzisiaj, co oczywiście zawsze na najrozmaitszych takich śmiesznych spotkaniach, można tak dla żartów sobie wspomnieć piosenki. Było przede wszystkim radio, nie było telewizji. Było tylko radio. Od rana już gimnastyka, tralalala i tak. I pieśni masowe szły. Tysiące rąk, miliony rąk, a serce bije jedno. Albo na przykład budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom. Naszym przyszłym lepszym dniom Warszawa. No,
2: to i były to takie powojenne też.
3: No to i to było, przecież to było tuż po wojnie, to są 50 lata.
2: Kiedy Warszawa była jeszcze w odbudowie intensywnej.
3: Jak to w ogóle zaczęli wchodzić ci, którzy przetrwali, wracali do Warszawy. Myśmy też mieszkali w Łodzi po powstaniu, bo nie było gdzie się podzieć, tutaj przecież była ruina, ale nasza rodzina przyjechała w 1949 roku, wróciliśmy do Warszawy i całe tłumy ludzi wracały. No więc oczywiście ci, jak to się nazywają, twórcy tak samo. Więc przecież powstał film Skarb, wspaniały do dzisiaj, przecież nie, no, z aktorami i z piosenkami i tak dalej, prawda? Czy Zakazane piosenki, tak samo był ten film. To są dokumenty tamtego czasu. Ale ponieważ, tak jak ja mówię, było tylko radio i szły na okrągło te różne kawałki, najrozmaitsze były przecież. Były, albo na przykład, no dobrze, ale przecież czy można się przyczepić do piosenki pod tytułem Czy autobus czerwony? Nie można. Przez ulicę mego miasta mknie. Tekst jest perfekcyjny. Muzyka jest świetna. No, że został napisany w 50 latach, czym on jest gorszy od kogoś? On opowiada o tym, jaka Warszawa była piękna, jak ty jedziesz autobusem. Albo na prawo most, na lewo most. Prawda? Przecież to byli kompozytorzy wielkiego kalibru, ci ludzie, którzy pisali.
1: Do rozmowy z panią Adrianną wracamy tuż po muzycznej przerwie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Między nami pokoleniami w Chili Z. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Moim gościem jest Adrianna Godlewska-Młynarska. A czego pani współczuje temu dzisiejszemu pokoleniu? Swoim wnukom na przykład? Że z czym się muszą mierzyć? Tak z perspektywy pani tak patrzy sobie i mówi, no ja bym już tego nie udźwignęła.
2: Słowo współczuję może jest za mocnym słowem. Po prostu dlatego, że uważam, że mimo wszystko moje wnuki i rówieśnicy moich wnuków, chociaż moje wnuki to już mają swoje dzieci, więc to jest też osobny rozdział, ale to najmłodsze takie pokolenie, to ja po prostu trochę się boję, żeby się coś nie wydarzyło. Boję się, znaczy nie boję się, no ale tak sobie myślę, że marzyłabym o tym, żeby mieli dobre relacje z ludźmi, żeby szkołę dobrze skończyli i żeby potem mogli służyć ludziom i sobie, a nie to, żeby uniknęli to, co dzisiaj przykrywa wszystko pieniądz. I jeżeli wszystko, cokolwiek się robi w życiu i co się dzieje, jest tylko z powodu pieniędzy, to już jest do niczego. To znaczy, że jakiś szatan szaleje po świecie i jakiś czarnym reflektorem świeci, bo naprawdę pieniądze są ważne, ale możesz mieć 100, nie wiem jakie pieniądze, ale jak jesteś chory czy smutny, to cię żadne pieniądze nie zapłacą tego. Mhm. Nie kupisz tego za żadne pieniądze. I po prostu to jest nieprawdopodobnie ważne. Dlatego ja myślę, że to jest ważne. Przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, żeby widzieć drugiego człowieka. Mhm. Żeby widzieć kogoś obok. Żeby nie krytykować, że o, ty brzydko, jak ty wyglądasz, co ty robisz, co ty tego. Te straszliwe wpisy, które rujnują nieraz życie i zdrowie dzieciom. Tak zwany hejt. Mhm. To jest właśnie to zło.
1: Zło dzisiejszego świata.
2: Tak. I tego się boję. Dlatego, że ja jestem od tego z daleka, w tym sensie, że mnie to już w pewnym sensie nie dotyczy. Mogę się
1: ale młodych, którzy są w sieci.
2: Którzy są w sieci i którzy z tego korzystają. Po prostu nigdy nie wiadomo, kiedy coś tam przeskoczy w głowie i zadziała tak, że to dziecko będzie po prostu nieszczęśliwe. Mhm. Czy będzie miało źle. No więc...
1: A co jest w życiu ważne, pani Adrianno? Oprócz drugiego człowieka?
2: Najważniejsze w życiu jest... myślę przede wszystkim... najważniejsze spojrzenie na drugiego człowieka. I po prostu... Ale też spojrzenie w lustro, że nie jestem pępkiem świata. I tak i jakby taką... Żeby w miarę każdy etap swojego życia w miarę przeżyć. Że dzieciństwo to jest dzieciństwo, potem nastolatki, potem dojrzałość. I żeby, bo się ponosi konsekwencje każdego czasu. Ale przyjaźnie są strasznie ważne. Dlatego ja mówię, że drugi człowiek, bo no, na przykład ja mam przyjaźnie, które trwają 60, 50 lat, 40 lat. I naprawdę to nie jest to, że my się codziennie spotykamy, że ani nie mieszkamy ze sobą, ale dzwonimy do siebie od czasu do czasu po to tylko, żeby powiedzieć, że jestem i o tobie myślę.
1: Świetnie. Zobaczmy. Pani Adrianno, widać miłość od pani bije na kilometr. I to jest najpiękniejsze.
2: No bije na kilometr, bo jak jesteś taka cudna, no to bije na kilometr.
1: Dziękuję pani Adrianno, że wypiłyśmy sobie herbatkę. Jeszcze czeka na nas ciasto.
2: Dziękuję
1: bardzo za tę rozmowę.
2: Dziękuję i bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być i że może będzie szansa, że jacyś słuchacze tego posłuchają chociaż fragmentu.
1: Pewnie.
2: Więc dlatego, że po prostu to jest w pewnym sensie, traktuję to jako taki kontakt z ludźmi. I chciałabym, żeby usłyszeli wszystko to, co mam najlepszego.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego dobrego życzę.
1: Dalszej części rozmowy możecie posłuchać na streamingach i na stronie chiliz.pl. Chiliz.
0: Nastaw się na chill out. To była powtórka programu.

0: Karolina Felberg i Radosław Młynarczyk.
1: Punktem wyjścia dla naszej rozmowy jest ich książka Chłasko Osiecka, byle nie o miłości.
2: Gdyby chodziło tylko i wyłącznie o zafascynowanie się i jakiś taki urok jednego drugim, to pewnie by sobie nie dali tyle szans i sobie nie dali tyle okazji do powrotów, tak? To, że ich od początku łączyła taka więź też, powiedzmy, artystyczna w jakiś sposób, to chyba spowodowało, że ta historia naszych bohaterów trwała tak długo i dlatego jest też taka frapująca dla nas jako ich badaczy. Ale co ja chciałam tutaj powiedzieć odnośnie tego, co Marek, młody Marek dał młodej Agnieszce, to jest to zupełnie inne wejrzenie w Warszawę, bo Agnieszka Osiecka jako dziewczynka dorastająca w odbudowującej się Warszawie była zafascynowana przede wszystkim tym, co jest nowe, modernistyczne i funkcjonalne. Bardzo ją to farpowało, że jej ukochane miasto powstaje z gruzu i od razu jest takie monumentalnie piękne, monumentalnie nowoczesne. Te gmachy możemy dzisiaj sobie utyskiwać na to, czy nam się podoba Pałac Kultury i Nauki. Możemy się denerwować na to, że mamy postsowiecką architekturę, prawda, w Polsce. Ale ja nie jestem pewna, czy byśmy byli nią tak negatywnie zszokowani i tak bardzo nią oburzeni, gdybyśmy widzieli, że ona powstaje błyskawicznie. Czyli błyskawicznie ludzie mają gdzie pracować i mieszkać w parę lat z gruzów. Z niczego, które trzeba posprzątać, uporządkować, a potem jakoś tam jednak odbudować. Może nie do końca w naszych kanonach estetycznych, no tak, ale jednak trzeba odbudować. I ona zafascynowana tym lewym brzegiem Wisły, który się na jej oczach odbudowywał jako taki funkcjonalny, nowoczesny, zmodernizowany, poznaje Marka i Marek ją otwiera na zupełnie nową stronę, w której ona już na zawsze została. Knajpiano-dworcową, dworcowo-pociągową, jakąś taką podmiejską, jakąś taką peryferyjną. To był dla młodej Agnieszki Osieckiej trochę szok, że można sobie pójść na spacer w miejsca, w których rzekomo nic nie ma, to znaczy jest apaszowsko, jest, nie wiem, dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli, podejrzana jakaś taka sytuacja i jakaś niepewność wisi w powietrzu i czerpać z takiego anturażu naprawdę fascynującą materię twórczą. Nawet jej koledzy komunizujący z STS-u, w tym jej chłopak Witold Dąbrowski, tak naprawdę byli intelektualistami siedzącymi w mieszkaniach, mniej lub bardziej wygodnych, mniej lub bardziej śródmiejskich i tam w tych mieszkaniach wymyślali te swoje koncepcje, nie szwendali się nigdzie. Albo co najwyżej szli do zachęty na wystawę, gdzie promowano sztukę nowoczesną, tak? Gdzie promowano jakieś nowe wzorce i tak dalej i z tego próbowali wymyśleć sobie tego człowieka, powiedzmy, nowoczesnego. Nikt z nią tam się nigdzie nie szwendał. To nie było to towarzystwo. Oni czytali książki. A z Markiem Chłasko przeszła się po tej Warszawie troszeczkę. Zwiedziła na przykład takie miejsca jak izby przyjęć w szpitalach. Posiedziała trochę na tych dworcach i myślę, że ta czułość balladowa, którą ona w ogóle w sobie miała, to był jej potencjał, to się czasami w jej twórczości pojawiało, ale z taką pełną mocą wybuchło właśnie wtedy, kiedy spotkała Marka Chłaskę. To jest to, co on jej dał. Taka odwaga pisania o czymś, co jej komunizujący koledzy chcieli przykryć. Znaczy, jakby świat miał być idealny, bo jest komunistyczny, więc nie pokazujemy jego szwów, pęknięć. Nie pokazujemy tych mrocznych momentów, gdzie coś się wydarza. A Agnieszka była na tyle chłaskowa już tej swojej wrażliwości po jakimś tam czasie bycia z nim, że ona powiedziała nie. Że jeżeli ten świat ma być jakby jakoś wierny sobie, to on musi mieć także to takie balladowe podglebie, to takie ludowe, ale ludowe nie w sensie, tak jak to rozumiała partia, tak? Tylko ludowe, autentycznie ludowe. I to chyba właśnie pomógł jej gdzieś Marek odnaleźć i przekuć w tą poetykę. No bo coś poczuć to jest jedno, ale umieć to potem wyrazić i przekazać innym to jest zawsze coś, to trzeba mieć do tego pewnie partnera jednak artystycznego, intelektualnego i mi się wydaje, że ta relacja z Markiem ją na takie rzeczy otworzyła.
0: Niezwykle uczciwe podejście do rzeczywistości po prostu, jakby przy takim ideologicznym zacięciu gdzieś mogłaby to, nie wiem, pominąć, przegapić i rzeczywiście kroczyć w tym stylu, w którym kroczyli jej koledzy z partii, gdzieś tam właściwie lekceważąc bohaterów swoich narracji, no bo tak jak mówicie, byli oderwani właściwie od rzeczywistości, prawda? Stworząc ten ustrój, a Agnieszka z Markiem gdzieś tam, to jak to artyści, po prostu z wrażliwością i przede wszystkim tą wrażliwością wybierali ten świat, co ona potrafiła pięknie zamienić w poezję, on w prozę. Dzisiaj wciąż się wczytujemy w to, co stworzyli, wciąż do tego wracamy. Ja się bardzo ucieszyłam, że taka książka się pojawia, jak się dowiedziałam i bardzo chciałam ją przeczytać, także bardzo wam dziękuję, że miałam taką możliwość.
1: Tu się zatrzymamy, wrócimy do tej rozmowy w następnym odcinku Miasta o Świcie.
3: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Nie couldn't be more.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą. Wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
12: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw. Dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
11: Hula Park? To brzmi genialnie.
12: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
11: Daj adres.
12: Hula Park w Hula Kula, Warszawa Jagiellońska 82B.
11: Na pewno się tam wybierzemy.
12: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Sprawdzamy, co się dzieje na świecie. 6 minut. Tak, mogą się minuty ze stopniami pomylić, szczególnie rano. 6 stopni Warszawa, jedziemy dalej, to samo w Krakowie, 10 we Wrocławiu, 10 w Poznaniu, 11 w Koszalinie, 9 w Gdańsku, 7 w Olsztynie, 6 w Białymstoku i 6 w Suwałkach. Proponuję, żeby wam się minuty z temperaturą nie pomyliły dzisiaj.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Takie odnoszę wrażenie, że dzisiejszy dzień jest właśnie taki jak ta pogoda. 14 dzień października, 7 na zegarze. Magda Kasperowicz, zapraszam do 10. Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim tym, którzy mają bardzo niełatwe zadanie w życiu, życzę wszystkiego najlepszego. Bardzo wam dziękuję i trzymam za was z całego serca kciuki. Wiem, że nie jest łatwo.
0: CZ. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie, czyli Z8 minut po godzinie 7, 14 października w Polsce. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela i Nauczycielki. Data nawiązuje do 14 października 1773 roku. Oczywiście wtedy powołano Komisję Edukacji Narodowej. Było to pierwsze w Europie Państwowe Ministerstwo Oświaty. Już wtedy rozumiano to, co dziś pozostaje aktualne. Słowa Jana Zamoyskiego z Akademii Zamojskiej oddają to najlepiej. Takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Ale jak dzisiaj patrzę na młodzież, to chciałabym zrobić taki długi wydech jak stąd do Krakowa, ale nie mam tyle powietrza w płucach. No nie jest to proste, nie jest to łatwe, bo przecież wiemy, że nauczyciel to ktoś znacznie więcej niż osoba przekazująca wiedzę z podręcznika. To jest przewodnik, który pomaga młodemu człowiekowi odkryć, kim jest i na co go stać. Już starożytni wiedzieli, że uczenie nie polega na mechanicznym wypełnianiu głów faktami. Przecież to Plutarch pisał, że umysł to naczynie nie do napełnienia, ale ogień, który trzeba rozpalić. No i dobry nauczyciel potrafi dostrzec w uczniu człowieka. Też ze słabościami, z wątpliwościami, i te jasne strony, i te ciemne, bo przecież wiemy, że to nie tylko numer w dzienniku. Janusz Korczak zawsze mówił, nie ma dzieci, są ludzie. Wpływu nauczyciela często nie da się zmierzyć ocenami ani wynikami egzaminów. Czasem ujawnia się po latach w wyborach zawodowych, pasjach czy postawach dawnych uczniów. I jest tak, że nauczyciel wpływa na wieczność, bo nigdy nie wie, gdzie się kończy jego oddziaływanie. Dzisiaj, jak co roku, wykonam jeden telefon do przyjaciela i całe szczęście, że mój polonista odbiera co roku i będzie to, jak zwykle, najczulsza rozmowa, bo przecież to jest wielki dar, jeśli spotkamy człowieka, który nam otworzy serce, który nam pokaże, co jest piękne, dobre i mądre. I to jest wielkie szczęście, jak taka osoba pojawi się w życiu. W związku z tym ja co roku dzwonię i co roku dziękuję, że siedząc albo stojąc przy oknie, mój nauczyciel potrafił czytać przez 40 minut na głos piękne wiersze, piękne powieści i opowiadać z taką pasją o światach wykreowanych przez innych. I robił to z taką miłością i z takim zaangażowaniem, że dzisiaj wy możecie ze mną tutaj z tej literatury wspólnie się cieszyć. Bo właściwie wszystkie moje wybory zdeterminowało właśnie wybory szkolne, edukacyjne, a potem zawodowe, zdeterminowało to właśnie spotkanie. I to jest chyba najpiękniejsze. Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom i nauczycielkom, a także dyrektorom, dyrektorkom, tym, którzy w szkołach pracują. Wiem, że nas słuchają, więc wszystkiego najlepszego. Zimno jest bardzo, ubierajcie się ciepło.
1: Nastaw się na chill out.

0: słuchacie, czyli za 18 minut po godzinie 7. Dobrze, że nie pomyliłam minut z temperaturą. To mi się chwali i na odwrót też, że nie. Zanim powstały szkoły, w dzisiejszym rozumieniu każda kultura przecież znała już nauczanie, umówmy się, tak było. Młodego człowieka trzeba było wprowadzić w świat dorosłych, przekazać mu mowę, przekazać mu mity, umiejętności, zakazy i wartości wspólnoty. Działo się to najczęściej przy ognisku kiedyś, albo w warsztacie, w świątyni, na polowaniu. Szkoła jest więc jedną z najstarszych instytucji ludzkości, tylko przybrała formę budynku. Czasami ma dzwonki, a czasami nie ma. Dzienniki, obecności, zebrania. Ciekawe jest samo słowo, bo greckie oznaczało pierwotnie czas wolny, czyli odpoczynek. Greckie szole. Nauka była przywilejem tych, którzy nie musieli pracować fizycznie, mogli poświęcić czas na rozmowę, myślenie i spór. Schole jako czas wolny, to tak się właśnie zastanawiam, że zupełnie na odwrót się porobiło, ale Grecy mieli też pojęcie paidei, czyli wychowania rozumianego jako kształtowanie całego człowieka, ciała, umysłu, charakteru. I z tej tradycji właśnie wyrasta Sokrates, który nie wykładał gotowych prawd, tylko zadawał pytania, porównywał swoją pracę do zawodu matki, akuszerki, pomagał rodzić się myślom, które uczeń nosił w sobie. Antropolog spojrzy na szkołę jak na obrzęd przejścia. Arnold van Gennep opisał na początku XX wieku taki schemat, który powstaje w wielu kulturach. Oddzielenie od dawnego stanu, okres przejściowy, ponowne włączenie się do nowej wspólnoty. Jest to też taki stan pomiędzy i taka liminalność jest absolutnie odczuwalna, bo uczeń właśnie kimś takim jest. Już nie dzieckiem, jeszcze nie dorosłym, trochę durnym czasami w zachowaniu i w postępowaniu. Proszę wybaczyć to słowo, ale jestem na bieżąco. Może mieć swój strój, tarczę, mundurek, plecak, swoje rytuały, apele, studniówki, pasowania, swój język. Często bywa, że wiele pozostawia ten język do życzenia i swoich przewodników. Nauczyciel pełni tutaj dawną funkcję mistrza inicjacji, czyli kogoś, kto prowadzi przez próbę i potwierdza, że uczeń tę próbę przeszedł. Kultura od zawsze widziała w szkole także narzędzie władzy. Kto wychowuje dzieci, ten kształtuje przyszłe społeczeństwo. Wiedzieli o tym absolutnie wszyscy ci wielcy, którzy się edukacją zajmowali. No a w literaturze mamy chyba przekrój wszystkich twarzy szkoły. Od Żeromskiego i Syzyfowych prac, od Sienkiewicza i z Pamiętnika Poznańskiego Nauczyciela, przez Ferdydurkę Gombrowicza i upupianie przez Korczaka, który przypomina, że w całym obrzędzie najważniejszy jest konkretny, żywy człowiek, którego nie wolno lekceważyć tylko dlatego, że jest mały. Po Harry'ego Pottera i Hogwarts i wszystkie szkoły i domy i to, co się wiąże w popkulturze z wielkim Hogwartem. No nie jest to na pewno proste, dlatego dzisiaj naprawdę wszystkie piosenki powinny być zadedykowane tym, którym się jeszcze chce i którzy jeszcze mają siłę, żeby tych młodych ludzi w tych niełatwych czasach jakoś kształtować i mają do tego serce i mają do tego siłę. No nie jest to proste. Wiem, co mówię. Wydech.
1: Nastaw się na chillout.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama. Ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
4: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Po reklamie.

0: Wieczór zrobił się nagle chłodny, zatrzymałem się na chwilę, zapaliłem zapałkę i spojrzałem na zegarek. Było późno i chciało mi się palić, a nie miałem już cygara. Chciało mi się też bardzo napić mleka albo zjeść krupnioka. Nie miałem żadnej z tych rzeczy. Nie miałem też siły, by zająć się sprawą zleconą mi przez tajnego radcę Breitenberga. To może przecież poczekać do jutra, powiedziałem sobie. Francuskie wojsko nigdzie się nie wybiera, zostaną tutaj co najmniej do plebiscytu. Pojechałem więc do domu. Nie, nie pojechałem do domu, ponieważ nie mam już domu. Pojechałem do wielkiego, zbyt dużego jak dla wachmistrza policji mieszkania, o którym nikt ani w mej dawnej, ani w aktualnej robocie, jak mi się zdawało, nie wiedział. We wszystkich aktach podawałem bowiem adres pozbawionej łazienki i ustępu mrocznej klitki w oficynie bytomskiej kamienicy niedaleko Koszar, pod którym żywota swojego 10 lat temu dokonali byli moja mamulka. Tam zatrzymywałem się czasem po służbie albo kiedy potrzebowałem być sam. Zapomniałam, że są takie ładne partykuły w języku polskim, bo już nikt nie mówi, dokonali byli. No. To jest książka, fragment książki, całej nie przeczytam oczywiście, Waldkaus, czyli nowa książka Szczepana Twardocha. To jest książka, która dzisiaj ma swoją premierę, bo dzisiaj są dwie duże premiery, nowa książka Olgi Tokarczuk i właśnie Waldkaus Szczepana Twardocha, która to książka przenosi nas do 1920 roku, gdzie prywatne śledztwo, rodzinne tajemnice i świat nadprzyrodzony splatają się w historię o stracie, przyjaźni i odkupieniu. Po tym, jak Szczepan Twardoch otrzymał za książkę Nul nagrodę literacką Nike, przynosi nam nową książkę, kolejna odsłona po drachu, pokorze i morfinie śląskiej historii przepisywanej tym razem na baśń. No i umówmy się, że Twardoch stał się dla Śląska w literaturze tym, kim kiedyś był i jest Kazimierz Kutz w filmie. Wynosi swoją małą ojczyznę do poziomu uniwersum, a w tej baśni można się przejrzeć, zobaczyć przeszłość, ale i przyszłość, bo na Śląsku wydarzyło się wszystko, co przydarza się ludziom. Wojny, zmiany granic, migracje, rozkwit gospodarczy i upadek. I Śląsk to lekcja przyszłości. Trochę jest tak, że się czyta tę książkę mając w pamięci Nul. A podobno, uwaga, to jest zaskakująca informacja, ale nie aż tak bardzo zaskakująca. I jest coś, co łączy te książki. Poezja okopowa z czasów I wojny światowej. Poezję czytał Szczepan Twardoch podczas pisania nowej powieści. Czytał poezję. W związku z tym brzmienie tej nowej powieści jest być może bardziej poetyckie niż poprzednich.
1: Nastaw się na Chillout. Słuchasz radia Chillizet.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: O, jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
5: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
8: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out. Chill
0: Out. Chilli Z. Chilli Z. Pogoda.
2: 6 stopni w Warszawie, od 3 do 4 w Krakowie, 10 we Wrocławiu i w Poznaniu, 11 w Szczecinie, w Trójmieście 9, w Olsztynie i na Warmii 8, 7 w Suwałkach, w Białymstoku 3 stopnie w Lublinie i 1 stopień pokazują teraz termometry w Rzeszowie.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry. Minęła 8, 14 dzień października. Środa. Dzień nauczyciela i nauczycielki. Dzień edukacji narodowej. Dzisiaj imieniny Alana, Fortunaty i Dominika. Słowa na dzisiaj od profesora Dumbledora. Nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności. Dzień dobry.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: 10 minut po godzinie 8 słuchacie Chini Z, a dzisiaj poza premierą nowej książki Szczepana Twardocha, nowa książka Olgi Tokarczuk, Świata jest za dużo. Dzisiaj trafi do księgarni, to opowieść o Dolnym Śląsku i przesiedleniach ludności po II wojnie światowej. Pisarka zapowiedziała, że to już jej ostatnia duża powieść. To jest powieść konstelacyjna i panoptykalna. Jest w niej wszystko, co w twórczości Olgi Tokarczuk budzi najwyższy podziw. Dolny Śląsk, zwłaszcza Wrocław i Wałbrzych, stają się w niej sceną jednego z największych w historii Europy eksperymentów społecznych. Autorka, opisując jego istotę, podąża jednak dalej, poza ziemie zachodnie. W tej barwnej, napisanej z niespotykanym rozmachem powieści wędrujemy wraz z bohaterami po Lwowie, Drohobyczu, Buenos Aires, wzdłuż Dniestru i Odry, przez góry i niziny, kilkadziesiąt i kilkaset lat temu i dzisiaj także. Autorka powiedziała, że ta książka jest jej aktem wiary w siłę życia, w moc budowania nowego po katastrofie, w potęgę różnorodności, która zdaje się być ewolucyjną siłą pomagającą zachować nam odporność na wszelkie zagrożenia. Ma też nadzieję, że przysłuży się lepszemu rozumieniu naszej złożonej, zbiorowej tożsamości. Podkreśla, że wśród ludności, która po wojnie napłynęła z Kresów na Dolny Śląsk, na miejsce przesiedlonych Niemców, byli także jej przodkowie. Olga Tokarczuk traktuje pisanie książki jako proces, który jest od niej w dużym stopniu niezależny, a jej doświadczenie mówi, że nie do końca ma wpływ na to, kiedy zacznie pisać, ani też co będzie pisać. Dodała, że na początku ma zawsze ogólną ideę. W przypadku ostatniej książki ta idea wzięła się z poczucia obowiązku. Pisarka, jak mówiła na tegorocznym festiwalu Góry Literatury, miała potrzebę napisania o tych wielkich migracjach i przesiedleniach po II wojnie światowej i chodziło jej dokładnie o Dolny Śląsk, swoją miłość i czułość wobec Wrocławia i Wałbrzycha.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Ewa do mnie przyszła. Albo nie rozdam teraz książki. Ewa coś powie mądrego. Gdzie ty, Ewa? Masz mikrofon? Pokaż, jaki to jest 3. To jest numer 3. To ja muszę tutaj wcisnąć ci taki hebel, a potem go podnieść do góry, a potem zrobić o tak.
1: Poprawić ci nastrój?
0: Tak.
1: Weszłam wczoraj na grupę kobiecą, na której panie pisały o najbardziej kretyńskich podrywach, jakie...
0: O, wspaniale!
1: Jakie je spotkały. No i ja słyszałam wiele, oczywiście wszyscy słyszeliśmy o tym, że czy spadłaś z nieba i
0: czy
1: tak
0: bolało.
1: Dalej. No, ale mnie się najbardziej spodobało, jesteś kruszonką na drożdżówce mojego życia. Musimy iść na komisariat, bo skradłaś mi serce. Ale jeden tekst, który mnie absolutnie rozwalił i uważam, że naprawdę jest uroczy, to jest podryw na światłach.
0: Co to jest?
1: Cześć, też czekasz na zielone? Ale poprawiłam ci nastrój.
0: Muszę ci powiedzieć, że trochę poprawiłaś mi nastrój i trochę to straszne wszystko, ale akurat z kruszonką to ja właściwie mogłabym tylko kruszonkę.
1: A jaki ciebie spotkał najdziwniejszy tekst? No mów.
0: Nie wiem, posłuchaj. Wiesz co, powiedziałabym ci, ale nie mogę, bo powiedziała mi to osoba z tego budynku dosyć.
1: Okej.
0: Było to kompromitujące w moim życiu, ale odpowiedziałam mu tak, że do dzisiaj właściwie unika mojego wzroku.
1: Bo mój najdziwniejszy tekst, jaki usłyszałam, to było w klubie i koleś się mi powiedział, nie spytał się, bo zaproponował mi, jak postawisz mi drinka, to zdradzę ci swoje imię.
0: Słuchaj, to jest w ogóle naprawdę najmilsze, że tu przyszłaś. Powiedziałaś mi te wszystkie rzeczy, one zmieniły moje życie zupełnie. I co, postawiałaś mu tego drinka? Mieszkanie też miał małe?
1: Powiem ci szczerze, że tak wtedy zdębiałam, że powiedziałam dziękuję i odeszłam, ale może tłumaczy mnie fakt, że miałam chyba za 21 lat.
0: Natomiast tego faceta nie tłumaczy nic.
1: Nic, absolutnie.
0: No to fajnie, Ewcia. To teraz coś zagramy państwu, bo już nie...
1: Dawaj coś miłego.
0: Nie będziemy mówić o tym, czy bolało, jak spadałyśmy z nieba. Oczywiście, że bolało. To jest duża wysokość.
1: To jest chyba dosyć proste, tak?
0: To jest chyba naturalne, że nas zabolało. I to jak? Do dzisiaj nas łupie w lędźwiowym.
1: Czyli to nie wiek. Boże, dziękuję, Magda.
0: To nie jest wiek. Jeżeli w ogóle dziewczynę, którąkolwiek z was łupie w krzyżu, to jest właśnie po upadku z nieba.
1: No dobrze, to w takim razie puść piosenkę, ja cię, moja kruszonko, zabieram na kawę.
0: Mniam.
2: Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje,
3: historie, które dają do myślenia,
2: przeżycia, które potrafią nas zmienić,
3: zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów

0: witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2 – nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszynę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out.
15: Chill Z.
16: Chill Z. Chill Z.
14: Słuchasz radia Chill Z.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Julian Tuwim, nauka. Nauczyli mnie mnóstwa mądrości, logarytmów, wzorów i formułek, z kwadracików, trójkącików i kółek nauczyli mnie nieskończoności. Rozprawiali o cudach przyrody, oglądałem różne tajemnice. W jednym szkiełku życie kropli wody, w innym zaś kanały na księżycu. Wiem o kuli napełnionej lodem, o bursztynie, gdy się go pociera. Wiem, że ciało pogrążone w wodę traci tyle, ile etc. Ach, wiem jeszcze, że na drugiej półkuli słońce świeci, gdy u nas jest ciemno. Różne rzeczy do głowy mi wkuli, tumanili nauką daremną. I nic nie wiem, i nic nie rozumiem. I wciąż wierzę biednymi zmysłami, że ci ludzie na drugiej półkuli muszą chodzić do góry nogami. I do dziś mam taką szaloną trwogę, Bóg mnie wyrwie, a stanę bez słowa. Panie Boże, odpowiadać nie mogę. Ja wymawiam się, mnie boli głowa. Trudna lekcja, nie mogłem od razu, lecz nauczę się po pewnym czasie. Proszę, zostaw mnie na drugie życie, jak na drugi rok w tej samej klasie.

0: Macie, czyli Z, to skoro dzisiaj premiera dwóch fantastycznych książek, to już teraz Olga Tokarczuk do dostania. Świata jest za dużo. Nowa powieść, zapowiadana jako ostatnia. No chyba najbardziej niesamowita literacka podróż Olgi Tokarczuk. I co jeśli jedno życie dopełnia drugie? Albo te życia przenikają się na wiele sposobów, a ludzie o tym nie wiedzą? Lub gdy wiele ludzkich losów splata się w trudne do wyobrażenia figury? I co to wszystko oznacza? Po raz pierwszy spotykają się tuż po wojnie. Wiosną 1946 roku w zniszczonej bombardowaniami kamienicy we Wrocławiu. Kim są ludzie, których drogi zeszły się na gruzach twierdzy Breslau? Co zmusiło ich do zebrania się wokół tej dziwnej, kosmicznej osi, która jednoczy niebo, ziemię i podziemie? Czy pamięć pozostawionych za sobą domów, upraw, smaków i zapachów odejdzie bezpowrotnie, jak część ich pomordowanych rodzin i przyjaciół, czy też będą żyć w nich, pomagając zasiedlić ziemię równie obcą jak nowi sąsiedzi? I czy tajemnice, z którymi przybyli, rany, których doznali, ich często niejasna przeszłość i nowe nazwiska, wody z rzek, nad którymi mieszkali, pozwolą im odbudować tożsamość, a może będą musieli stworzyć zupełnie nową. Świata jest dużo. Już teraz do dostania. magdalena.kasperowicz@gmail.pl.
1: Czyli Z. Nastaw się na jesienny czas.

0: reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto. Dużo dobrego.
8: Za mniej.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofa.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w superformie?
13: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
12: A co to znaczy CCD?
13: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bez zapachu czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
12: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
14: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
15: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
16: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
17: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
15: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
0: Za darmo to uczciwa cena.
15: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
20: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
21: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
22: Nastaw się na Chill Out.
23: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
24: W Poznaniu 11 stopni, 12 we Wrocławiu, 4 w Krakowie, 7 w Warszawie, a także w Lublinie i w Białymstoku i w Suwałkach i na Warmii i w Olsztynie 11, w Trójmieście 12, w Szczecinie, w Zielonej Górze i we Wrocławiu.
23: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
21: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
24: Dzień dobry, minęła 9, 14 dzień października, środa. Dzień nauczyciela i nauczycielki. Imieniny Alana, Fortunaty i Dominika. A ja zapraszam do 10 na śniadanie do łóżka. Najlepsze życzenia dla wszystkich nauczycieli, nauczycielek, ale także tych, którzy są związani ze szkołą na co dzień.
21: Nastaw się na chill out.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do.
1: Yeah.
0: It's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: No dobrze, 12 minut po godzinie 9. Była Olga Tokarczuk do dostania. Każdy chciałby dostać Olgę Tokarczuk, umówmy się. I to nie jest jakieś odkrycie Ameryki, zupełnie nie. Ale myślę sobie, że Szczepana też by może ktoś chciał dostać. Może niektórzy nawet bardziej niż Olgę Tokarczuk. No i Waldkaus, o którym opowiadałam wczoraj, dzisiaj wielka premiera. Ziemia drży, mrok wychodzi z ludzi, nadchodzi czas człowieczy. Polszczyzna miesza się z Niemczyzną. Język śląski z angielskim i francuskim alianckich żołnierzy. Do biura Wilhelma Pisuli, dziś prywatnego śledczego, kiedyś policjanta kryminalnego, przychodzi zrozpaczona kobieta, która szuka swojego dziecka. Ale ani ona nie jest tą, za którą się podaje, ani on nie jest zwykłym detektywem. Pisula ma bowiem dwie dusze i ta druga nieochrzczona jeszcze nigdy nie wyła tak głośno. Uspokoić ją mogą jedynie mleko i koniak. To za ich sprawą rozszalały głos pod postacią Waldkauza, czyli puszczyka, wyrusza na subtelne łowy, by potem wracać do opuszczonego przez rodzinę mężczyzny. Syn Pisuli, Franz, zaginął na wojnie, zaś żona, zabierając młodszego karliczka, odeszła. Wilhelmowi został tylko najbliższy przyjaciel z dzieciństwa i człowiek zbyt wielu sekretów. To jest historia pełna tajemnic, ale też męskiej przyjaźni i powinnościach względem najbliższych. O odkupieniu i o miłości. I ja zawsze powtarzam moim studentom, że wszystkie najpiękniejsze książki są o miłości. O tym, jak ona jest, o tym, jak jej nie ma, o tym, jak ją tracimy, o tym, jak jej szukamy, o tym, jak ją znajdujemy. No i w tej książce jest dokładnie tak. magdalena.kasperowicz@chillz.pl.
3: Nastaw się na Chillout.

0: Słuchacie, czyli za to już teraz zaproszenie do Muzeum Karykatury w Warszawie. Niezależne pisma, które w latach 80. i 90. XX wieku były narzędziem oporu i przestrzenią artystycznych poszukiwań, są tematem wystawy, która właśnie trwa. Ekspozycja przybliża fenomen zinów, publikacji tworzonych i rozpowszechnianych poza oficjalnym obiegiem. Myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby po pierwsze Muzeum Karykatury w Warszawie w ogóle odwiedzić, a po drugie, żeby zobaczyć tę wspaniałą wystawę. Słuchałam, jak Michał Witkowski o tej wystawie opowiadał i rzeczywiście dokładnie, starannie wybrane wspaniałe narzędzia oporu, dużo artystycznych poszukiwań, ale też powrót do przeszłości, więc bardzo się Państwu ta wystawa poleca.
1: Nastaw się na Chillout.

0: tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Psst, cześć, tu Influencen, ten od cen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Ach, remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kaufland. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
6: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
7: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
5: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
7: Za darmo to uczciwa cena.
5: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
8: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
9: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z

Słuchacie, czyli za 9:38, a już za chwilę zaproszenie do Gardzienic, czyli Fedon i nieśmiertelność Europy.

0: 9.40, słuchacie Chili Zeta. Już teraz zaproszenie do Gardzienic na zupełnie wyjątkowe spotkanie, no bo 16 i 17 października Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice zaprasza na pierwszą edycję festiwalu Fedon i Nieśmiertelność Europy. To dwa dni spotkań teatru, filozofii i klasyki. Pamiętam, w liceum nasz wspaniały nauczyciel postanowił nas zabrać do Gardzienic. No było to niesamowite doświadczenie i nigdy nie zapomnę tego pobytu w Gardzienicach i myślę sobie, że jeśli myślimy o tym, czy kultura może być nieśmiertelna i czy odpowiedzi na najważniejsze pytania współczesności wciąż kryją się w tekstach sprzed 2500 lat, no to w Ośrodku Praktyk Teatralnych właśnie możecie się o tym przekonać. Historia Europy to historia powrotów do własnych korzeni w chwilach kryzysu i wyczerpania. Kultura wielokrotnie odnajdywała nowe siły w dziełach starożytnych Greków i Rzymian i to właśnie z antyku wywodzą się idee, które ukształtowały europejskie myślenie o człowieku, prawie, wspólnocie, pięknie i dobru. W dialogu z tradycją rozwijało się również chrześcijaństwo, współtworząc fundamenty naszej cywilizacji. Klasyka nie jest zamkniętym rozdziałem historii i o tym jest ten festiwal. Bardzo serdecznie Wam go polecam.
1: Nastaw się na chill out.
0: No i dziękuję za dzisiaj. No co panowie tutaj kable robicie i mi na antenę weszliście, to teraz powiedzcie już dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Ach, to czorty jakie, no.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
11: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
12: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.

0: Minuta po 10:00 przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Dopuszczanie do głosu tych, którzy nie są zauważani, rozmach kreacyjny, intertekstualność, dramat wielkiej i małej historii, ale też skupienie na detalach i otwieranie zaskakujących mikroświatów. Te elementy od zawsze są obecne w twórczości Olgi Tokarczuk. O nich mówi dziś dla Polskiej Agencji Prasowej Waldemar Popek, zastępca redaktora Naczelnego Wydawnictwa Literackiego, który opiekuje się książkami pisarki od ponad 20 lat. Dzisiaj do księgarni trafia najnowsza powieść Olgi Tokarczuk – Świata jest za dużo. Ona sama mówiła na Festiwalu Góry Literatury, że miała potrzebę napisania o tych wielkich migracjach i przesiedleniach po II wojnie światowej, że chodziło jej o Dolny Śląsk, swoją miłość i czułość wobec Wrocławia i Wałbrzycha. Jak zapowiada Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo to jej ostatnia duża powieść. Z kolei nowa powieść Szczepana Twardocha może mieć ciąg dalszy. Taki zapis znajduje się pod tekstem powieści Waldka. Tytułowe słowo oznacza puszczyka, posłańca i niekiedy narratora opowieści. Sam autor mówi, że jest to dla niego powrót do tematyki rodzinnego regionu Górnego Śląska i przenikania się wpływów niemieckich i polskich, w których kształtuje się tamtejsza tożsamość. Wydawnictwo Marginesy, nakładem którego ukazuje się Waldka, zapowiada historię pełną tajemnic, historię o męskiej przyjaźni i powinnościach względem najbliższych, o odkupieniu miłości i o tym, co kryje się w ciemnościach oddzielonych od naszego świata tylko cienką, półprzepuszczalną błoną. Na premierę spektaklu Matki Hersonia zaprosi nas w tym tygodniu Teatr Wielki Opera Narodowa. Spektakl realizowany w ramach prestiżowej koprodukcji z nowojorską The Metropolitan Opera opowiada o dramacie ponad 20 tysięcy uprowadzonych dzieci oraz o tysiącach ukraińskich kobiet, które pokonały niemal 5 tysięcy kilometrów w podróży na okupowane terytoria i Krym, by odzyskać swoich bliskich. 16 października sztuka zostanie pokazana po raz pierwszy, a kilka dni później na platformie Arte TV pojawi się nagranie spektaklu i towarzyszący mu film dokumentalny. Oba te materiały będą dostępne bezpłatnie.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
0: W środę będzie pogodnie i słonecznie na wschodzie kraju. A poza tym pochmurno i w wielu miejscach spadnie deszcz. 13 stopni w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Warszawie, 12 w Katowicach i w Krakowie. Najcieplej dzisiaj będzie na zachodzie kraju, bo do 16 stopni w pasie od Szczecina przez Gorzów Wielkopolski po Zieloną Górę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
5: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 10:05, dzień dobry. Dzisiaj cały chillout dla Państwa pedagogów świętujących swoje święto. To był zawsze trudny zawód, a w tych dniach, no cóż, jeszcze trudniejsze. Wszystkiego dobrego.
5: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: LAR, później sam Henshaw.

11 po 10, dzisiaj bardzo ważna rocznica z dużych liter. Bardzo ważna rocznica. Ponieważ 100 lat temu ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. Przypomnę, misiu o bardzo małym rozumku. Obie książki ukazały się w Polsce ponad 10 lat później, bo w 1938 roku w tłumaczeniu Ireny Tuwim. Pewnie wiecie, że w wersji oryginalnej miś nazywał się Winnie the Pooh, a Kubusiem Puchatkiem nazwała go, no właśnie, siostra Juliana Tuwima. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi nigdy nie znika. Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się czuje. Dzień bez przyjaciela to jak garnek bez kropli miodu. Czasem najważniejsze rzeczy zajmują najwięcej miejsca w sercu. Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić. No wszyscy znamy te cytaty i właśnie między innymi dzięki tym mądrościom Kubusia, kochamy. To jest przykład książki czułej, ciepłej, zabawnej, czyli idealnej z punktu widzenia rodzica, który chciałby ją czytać dziecku, mówi jeden z najbardziej znanych polskich autorów książek dla dzieci, czyli Grzegorz Kazdepkę. Pierwowzorami postaci Kubusia były zabawki, którymi bawił się syn Milna, czyli Christopher. Po opublikowaniu tej książki koledzy zaczęli w szkole dokuczać Chrisowi. Wydawało mi się niemal, że mój ojciec osiągnął pozycję, wspinając się na moje dziecięce ramiona, że ukradł mi dobre imię i pozostawił mi jedynie pustą sławę bycia jego synem, napisał później w swojej autobiografii. No i paradoksalnie popularność książek, ogromna zresztą, o Puchatku, zaczęła przygnębiać również samego autora. Wcześniej pisywał komedie obyczajowe, kryminały, książki psychologiczne, a teraz Kubuś Puchatek w tymże 25 roku, kiedy powstał, przyćmił całą jego dorosłą twórczość. No i Milne czuł, że nie jest uważany za poważnego dramaturga czy też powieściopisarza. Czy ktoś z nas zna jakikolwiek kryminał czy komedię Milna? Nie, ale cały świat zna Kubusia Puchatka. 18 stycznia jest Światowym Dniem Kubusia Puchatka, w dniu urodzin pisarza. W wielu polskich miastach mieszkańcy spacerują ulicami jego imienia. I to nie Milna, a Puchatka. No oprócz tego w takich popularnych interpretacjach postaci z Kubusia Puchatka są metaforami ludzkich doświadczeń. Puchatek symbolizuje zmagania z objadaniem się, lękliwy prosiaczek przypomina o naturze lęku uogólnionego, radosny tygrysek właściwie może mieć ADHD i tak dalej. No i dzięki tej ciepłej i co najważniejsze pozbawionej oceniania powieści łatwiej nam zrozumieć i siebie nawzajem i pamiętać, że w 100-milowym lesie, tak jak w życiu, no może idealnym, jest miejsce i na różnorodność, i na tolerancję.

0: Jordan Rakey z Nowej Zelandii, Stad z Japonii. No i panowie się spotkali w połowie drogi. No na pewno nie między Nową Zelandią a Japonią, czyli u nas. Celebrate. 22 minuty po 10. Teddy Swims na antenie, czyli ZET już za moment.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Są kolory, których nie widać. Można je usłyszeć.

0: Radio Chilizet. Malujemy dźwiękiem.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.

24 minuty do 11. Pozwólcie odrobinę statystyki, która jednak jest bardzo interesująca. Statystyki z okazji dzisiejszego święta edukacji narodowej. W polskim systemie oświaty, jak czytamy, pracuje nieco ponad 701 tysięcy nauczycieli, z czego 84,2% to kobiety. Średnia wieku polskiej nauczycielki to 46,5 lat. Najwięcej nauczycieli i nauczycielek pracuje w szkołach podstawowych, bo ponad 311 tysięcy, w przedszkolach nieco ponad 90 tysięcy, w liceach nieco ponad 50 tysięcy, a w technikach 7 tysięcy nauczycieli. No i teraz słuchajcie, obecnie najmłodszy polski nauczyciel ma 18 lat i uczy fortepianu w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Najstarszy polski nauczyciel ma 90 lat i też uczy fortepianu w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Zarówno najmłodszy polski nauczyciel, jak i najstarszy to są mężczyźni. W 2024 roku Polska była na trzecim miejscu od końca, jeśli chodzi o odsetek nauczycieli poniżej 30 roku życia. Mieliśmy 4% nauczycieli w tym wieku. Niższe odsetki notowano tylko w Portugalii i na Cyprze. Jakich nauczycieli najbardziej brakuje? Ponieważ brakuje kilku tysięcy, jest kilka tysięcy etatów wolnych. Otóż najwięcej ogłoszeń dotyczy nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Na kolejnych miejscach, jeśli chodzi o liczbę ofert, są ogłoszenia dotyczące nauczycieli wychowania przedszkolnego, matematyki, psychologów, angielskiego, pedagogów specjalnych, polonistów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców w świetlicy szkolnej. No to raz jeszcze, nie tylko z okazji tego dnia, wszystkiego dobrego Państwu nauczycielom.

13 minut do godziny 11. Dzisiaj, drodzy Państwo, Dzień Małych Liter. Tak się zastanawiam, jakby tu w radiu obejść to święto. No chyba unikać nazw własnych. No ale czy to się da? Tomek Makowiecki.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, to już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.

0: alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. No jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
4: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
5: Po reklamie.

0: 11 minęła, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Już za kilka dni wernisaż wystawy Rzeźba po stabilności w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie z tą dyscypliną.
3: Uwana po stabilności i to jest wystawa, która mapuje najnowsze tendencje w rzeźbie i tutaj trochę takie wyjaśnienie, skąd ta rzeźba w programie muzeum tak bardzo obecna. Nie tylko jako pewne antidotum na nadobecność malarstwa na scenie artystycznej.
2: Mówi Joanna Metkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
3: Również dlatego, że wydaje się, że to właśnie w medium rzeźby najbardziej artystki i artyści odnoszą się do niestabilności, do takich lęków, niepokojów, które wiążą się z życiem we współczesnym świecie, gdzie nie wiemy czego oczekiwać, gdzie więcej zmian niż pewników.
2: Takim pracom będziemy przyglądać się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, oczywiście już od 16 października. A w Muzeum Plakatów w Wilanowie już czeka na nas nowa odsłona wystawy Stały Plakat Polski – Kolekcja. Warto wspomnieć, że w zbiorach muzeum jest blisko 36 tysięcy tytułów polskich plakatów. Przed nami kolejny ciekawy rozdział historii ostatnich 130 lat codziennego życia ulic polskich miast. Opowiadają ją afisze autorstwa wybitnych polskich twórców, takich jak Karol Frycz, Wojciech Jastrzębowski, Tadeusz Gronowski, Stefan Norblin, Wojciech Zamecznik, Maja Wolna czy Ryszard Kaja i Aleksandra Jasionowska. Pojawia się tutaj także świat filmu, teatru, muzyki, mody i reklamy. W październiku można też wybrać się na wykład Aleksandry Fijałkowskiej, towarzyszący Międzynarodowemu Konkursowi Plakatu We Want Jazz Miles 100. Już wspominałam o tym wydarzeniu i o wystawie finalistów konkursu, która 20 października zostanie otwarta w Promie Kultury Saska Kępa. I jeszcze Śląska Jesień Gitarowa. Tutaj zapraszamy już w najbliższym czasie między innymi do katowickiego NOSPR-u w ramach festiwalu 18 października Poranek i spotkanie z muzyką Ameryki Południowej.
4: Ronaldo Miranda, Antonio Carlos Gomis i Heitor Villa-Lobos w swoich kompozycjach pokażą ten region z różnych perspektyw.
2: Mówi Julia Broniowska z NOSPR-u.
4: Usłyszymy muzyczne opowieści o spotkaniu z Nowym Lądem, dramatycznych losach jego mieszkańców i niezwykłej przyrodzie. Pojawią się echa dawnych tańców, śpiew ptaków czy odgłosy budzącego się do życia lasu tropikalnego.
2: Zapraszamy 18 października w samo południe.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 11:03, w środowe przedpołudnie, czas na spotkanie z naszą płytą tygodnia. Remi Wolf nagrała krążek zatytułowany Mat, czyli Błoto, i tej płycie przysłuchamy się już za kilka minut.

0: RMFFM 100.
1: Remy Wolf, płyta zatytułowana Mat, czyli błoto. Dzisiaj utwór wyjątkowy z tego krążka, bo gościnnie wspomoże artystkę John Mayer. Rzecz, no cóż, o nieszczęśliwym związku, o rozczarowaniu w relacji. Narratorka śpiewa: zawiesiłeś księżyc tak wysoko, że nie mogłem go dosięgnąć. Czyli o takiej poprzeczce, którą zawiesza się w związku tak wysoko, że bez wsparcia no nie da się jej przeskoczyć, a wsparcia nie ma. No, prawdziwe 4 minuty, przepraszam, 3:35 psychoterapii. Remy Wolf, John Mayer z naszej płyty tygodnia.

0: kilometrach. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka o tym, że czasem trzeba uciec albo gdzieś wyjechać na bez paszportu ani rusz. I o paszportach, a mówiąc ściślej o indeksie tychże paszportów, już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: Po reklamie.

Powstał nowy indeks paszportów za rok 2026. To jest takie narzędzie, które klasyfikuje dokumenty podróży, czyli paszporty ze 193 państw członkowskich ONZ-u oraz 6 terytoriów, czyli łącznie prawie 200 paszportów. Najważniejszy jest tutaj wskaźnik mobilności, czyli informacja, do ilu państw posiadacz danego paszportu może wjechać bez wizy lub też uzyskując wizę na lotnisku. No i najsilniejszym paszportem świata w roku 2026 okazał się paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Posiadacze mogą wjechać bez wcześniejszych starań o wizę aż do 182 krajów świata. Na drugim miejscu Singapur,

oraz Malezja zajęły drugie miejsce ex aequo. Ich posiadacze tych paszportów mogą wjechać do 175 państw bez wizy. Na trzecim miejscu jest Hiszpania, 174 kraje. Na czwartej pozycji jest Unia Europejska oraz Japonia, do 173 krajów. No ciekawe, jaki to kraj, który różni Hiszpanię od pozostałych państw Unii Europejskiej. No ciekawe. Natomiast Polska wraz z 6 krajami europejskimi oraz Koreą Południową znajduje się na pozycji 5. Możemy wjechać do 172 krajów świata bez wizy, bądź też tę wizę zdobyć łatwo na lotnisku. Ten ranking zamykają paszporty Somalii, Jemenu, Pakistanu, Iraku, Syrii i Afganistanu.

Chasing Shadows. No, wszystko na to wskazuje, że nazwę wokalisty czytam jak Yo. Czyli Z. Tak właśnie gramy w to środowe zdziebko w Warszawie pochmurne przed południe. Mam nadzieję, że u was trochę lepiej. Rozglądamy się po afiszach koncertowych, bo nasi artyści grają, jak na przykład Sam Tompkins, który właśnie wydał płytę Are We Gonna Sing? I zapoznaje słuchaczy, widzów w Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii ze swoją nową muzyką. Caught in the Middle już teraz, przed 12 jeszcze Polarize i Nicki.

0: soon it would have been you.
1: Chili Z. Słuchasz radia Chili Z. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleo Farm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Castorama!
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4000 zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj.

0: 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.

0: Południe minęło, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Pałac Potockich, Mocak, Apteka Designu. Te krakowskie lokalizacje będą w najbliższym czasie gościć pracę współczesnych artystów, biorących w tym roku udział w Festiwalu Sztuki Cyfrowej PatchLab. To 15. edycja wydarzenia.
3: Chcemy spojrzeć ponownie, jak zawsze, na nowe technologie i ich wpływ na nasze życie codzienne, ponieważ kiedyś wydawało się, że to są narzędzia w rękach artystów. Dzisiaj właściwie cyfryzacja, sztuczna inteligencja, nowe technologie, algorytmy dotyczą nas wszystkich, bo są wszędobylskie i projektują już naszą przyszłość tak naprawdę.
2: Mówi Elwira Wojtunik, dyrektorka artystyczna festiwalu.
3: Dlatego 15. edycja zatytułowana jest Dream Sim. Odnosi się do marzenia, ale i snu. Sen może być dobry, może być zły, może być nawet koszmarem. Sim odnosi się do symulacji, czyli do efemeryczności cyfrowego świata i również narzędzi, technologii, które stoją za algorytmami, które są nieprzejrzyste, nie do końca jasne dla nas wszystkich. I dzięki tej 15. edycji chcemy właśnie spojrzeć też na to, jak te nowe technologie się rozwijały w ciągu tych 15 lat, bo to szalenie ciekawy czas, bardzo dużo się zmieniło w ciągu tych 15 lat.
2: PatchLab zaczyna się już jutro, potrwa do niedzieli. Jeszcze jedna szansa, żeby jutrzejszy wieczór spędzić w klimacie rewii. Zapraszamy do Teatru Sabat w Warszawie. Jutro spektakl Rewia, moja miłość i taka wyjątkowa podróż przez historię gatunku. Na scenie muzyka, taniec i teatr. Znakomici artyści, wokaliści, tancerki i tancerze baletu Sabat, a także tancerki akrobatyczne. Po spektaklu jeszcze dancing, w którym też publiczność może wziąć udział. No a wcześniej mnóstwo takich miłych wrażeń związanych z rewią. Jeśli macie ochotę wybrać się właśnie jutro, to teraz szansa na podwójne zaproszenie. Napiszcie proszę o tym, dlaczego chcecie iść na spektakl na adres kultura@chillyz.pl. A na koniec jeszcze coś ciekawego, co proponuje nam Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji na Śląsku. Tym razem to jest film o Lechu Janerce, który będzie można zobaczyć w katowickim kinoteatrze Rialto. To jest pierwszy pełnometrażowy dokument poświęcony temu muzykowi.
4: Śpi, śpi inteligencie. Tak jest podtytuł tego filmu. Film dokumentalny, który nie jest takim stricte filmem biograficznym, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Jest to raczej taka rodzaj eseju, a trochę takiej autobiograficznej spowiedzi Lecha Janerki. No a po seansie porozmawiamy z Lechem Janerką, który już będzie wtedy z nami, i z Grzegorzem Brzozowiczem, reżyserem.
2: I tak będzie w sobotę o 19:00, a o szczegółach Magdzie Mleczko opowiadał Krzysztof Ociepa z Kinoteatru Rialto w Katowicach.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
1: Własny stan skupienia w Chillyz. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 12:03. Dzień dobry. Życzę pięknego popołudnia. Chelsea Jordan je rozpocznie, później Maverick Sabre, a później będę miał niezwykle kuszącą propozycję dla naszych słuchaczy z Krakowa. Proszę z nami zostać.

0: Teraz chciałbym dwa słowa, jeśli pozwolicie, o Antonim Kąckim. Antoni Kącki kiedyś był szaleńczo popularny, znany, teraz jest wirtuozem kompletnie zapomnianym. I on powraca na estradę Filharmonii Krakowskiej i dlatego, że mija 210. rocznica jego urodzin, zwracamy uwagę na tego wybitnego i niesłusznie na lata zapomnianego kompozytora i wirtuoza fortepianu. Będą dwa koncerty z jego muzyką. Pierwszy już jutro, kolejny w niedzielę. Jutro zabrzmi trio fortepianowe op. 201 Antoniego Kąckiego wraz z triem fortepianowym C-moll op. 1 numer 3 Ludwika van Beethovena. Paweł Wajrak na skrzypcach, na wiolonczeli Franciszek Pal i pianistka Ewelina Panocha. Sam Antoni Kącki, zmarły w 1899 roku, był jednym z najsłynniejszych polskich pianistów XIX wieku. Występował w największych salach Europy, Ameryki, Azji. Koncertował przed koronowanymi głowami i królów, i cesarzy. Był wirtuozem, był także uznanym kompozytorem, ale także pedagogiem, a nawet autorem podręczników. Pisał przede wszystkim na fortepian i na składy kameralne, ale również na orkiestrę. Komponował m.in. symfonie, koncerty fortepianowe, ale również opery i operetki. No i będzie świetna okazja, żeby sobie pana Antoniego przypomnieć. Przypomnę, pierwszy koncert z jego muzyką już jutro, a kolejny w niedzielę na estradzie Filharmonii Krakowskiej.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.

0: James Blake we własnej osobie w Chili Z Trying Times. Mamy 20 minut po godzinie 12, co oznacza, że już wkrótce na antenie konkurs taki popołudniowy, do udziału w którym będę gorąco Was namawiał.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl. Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Per.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Profarm.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
14: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
15: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
14: A co to znaczy CCD?
15: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
15: Od Oleofarm.
16: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
17: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
18: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
19: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
20: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
18: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
4: Za darmo to uczciwa cena.
18: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
21: Po reklamie.

Ładna piosenka. Trade it for the night. Haven. W pół do pierwszej minęło. Bestia w chmurach. Śmiertelnie niebezpieczna wyprawa braci Rooseveltów w poszukiwaniu pandy wielkiej Natalie Holt. Dwaj najstarsi synowie prezydenta Roosevelta ruszyli w 28 roku poprzedniego stulecia w niebezpieczną podróż. I tę podróż właśnie opisała Natalia Holt. To jest jedna z najlepszych książek według Amazona za rok 2025. Mnóstwo czytania na jesienne wieczory, Wyspy Pamięci Aubeny Grabowskiej. Dwójka błyskotliwych detektywów, meandry zbrodni i medyczne zagadki. Dorzucamy płytę Diany Krall i taką sklerotkę jeszcze od Chili Z. To jest zestaw nagród w konkursie takim popołudniowym 321-321-500. To jest nasz numer telefonu. Trzy pytania jak zawsze, wybieramy tylko jedno. To znaczy konkretnie jedną kategorię. Czytam pytanie i trzy możliwe odpowiedzi, wskazujemy tę poprawną. Kto chętny? 321-321-500.

0: konkurs taki popołudniowy.
1: Magda dzisiaj jest z nami, stała słuchaczka. Cześć Magdo.
2: Cześć.
1: Cześć, dzień dobry. Mam książkę Wyspy Pamięci, mam książkę Bestia w chmurach, mam płytę, mam notesik od Czyli Z. Taki jesienny zestaw nagród na ciebie dzisiaj czeka. I czekają trzy kategorie jak zawsze. Jak jesteś gotowa, to ja też.
2: Dobrze.
1: Dobra. Kategoria ubiór, kategoria tłuszcze i kategoria lalka.
2: To może niech będzie kategoria numer 2.
1: Tłuszcze. No dobrze. Nazwa kategorii jest z treścią pytania związana całkiem, ale nie tak w całości, bym powiedział, bo będę się pytał, Magda, o słoninę, ale mówiąc ściślej, o buty na słoninie. No więc owe buty na słoninie były noszone przez A. bikiniarzy, B. pracowników rzeźni, czy C. przez cyrkowców.
2: No, ciekawe, ciekawe. Myślę, że każda odpowiedź może być tutaj.
1: Kto z tych wymienionych grup ludzi nosił buty na słoninie? Bikiniarze, rzeźnicy czy cyrkowcy?
2: Strzelam odpowiedź: bikiniarze.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Tak, to był symbol bikiniarstwa, buty na słoninie i przedmiot marzeń również. Zamszowe buty na słoninie lat temu, 70 mniej więcej. Dokładnie tak jest. Magda, super. Gratuluję. Bardzo dziękuję za udział w konkursie.
2: Dziękuję.
1: Dobrego popołudnia. Cześć.
2: Wzajemnie. Dziękuję.
0: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Sony, Konrad, nie ma Konrada, jest Dominika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale znałam kiedyś pewnego Konrada.
0: No wszyscy znamy pewnego Konrada, jak sądzę.
1: No, pewnie.
0: Na przykład nasz pan Konrad.
1: Tak, no to też prawda.
0: No więc sama widzisz. Życzę Państwu dobrego popołudnia, które spędzicie z Dominiką Biegańską, która wniesie mnóstwo babiolatości w tę smutną jesień. Mam nadzieję.
1: Mam nadzieję, że ja nie będę tak smutna jak ta jesień.
0: Też mam taką nadzieję. Trzymam Cię za słowo. Rafał Turowski, dzięki. Do jutra, do 10:00.

0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.

0: Po ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą, wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
4: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw, dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
3: Hula Park? To brzmi genialnie.
4: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
3: Daj adres.
4: Hula Park w Hula Kula, Warszawa Jagiellońska 82B.
3: Na pewno się tam wybierzemy.
4: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
8: Po reklamie.

0: Punktualnie o 13. Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Jedna z najważniejszych powieści współczesnej literatury polskiej na scenie Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Wajsera Dawidka według Pawła Hille reżyseruje Romuald Wicze-Pokojski. Libretto napisała Anna Czekanowicz, a muzykę do spektaklu skomponowała Ewa Fabiańska-Jedińska. Opowieść o pamięci, dojrzewaniu i tajemnicy zostanie tutaj przedstawiona językiem współczesnej opery z inscenizacyjnym rozmachem.
2: Mamy chór na scenie, mamy tancerzy, mamy cały zestaw zmiany różnych obrazów. Jest platforma, która się porusza w różne strony i my na tej platformie musimy się też jakoś odnaleźć. Więc tak, jest to zawsze jakieś wyzwanie, ale tak jak wspomniałem, to też jest zawsze bardzo ciekawa, fascynująca, inspirująca przygoda.
0: Mówił w rozmowie z Rafałem Turowskim z CZZ Łukasz Konieczny, światowej już sławy śpiewak, którego na scenie zobaczymy w roli żółtoskrzydłego. Jeszcze więcej na temat tej roli, jeszcze więcej na temat spektaklu w piątek w śniadaniu do łóżka w CZZ. Już teraz polecam waszej uwadze. Premiera w Operze Bałtyckiej 16 października, a przedstawienie 25 października poprzedzi jeszcze Opera Czad, czyli taka specjalna prelekcja Jerzego Snakowskiego. Zbliża się taki wyjątkowy weekend w Warszawie, podczas którego warszawskie pracownie historyczne otwierają się dla szerokiej publiczności. To już najbliższy weekend. W zeszłym roku akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem. No i to wcale nie jest dziwne, bo weekend pracowni historycznych daje taką rzadką szansę, żeby wejść do wnętrz, w których przez lata powstawała sztuka.
3: To są pracownie artystów, gdzie oni też często na co dzień żyli. Pokazujemy je tak naprawdę od środka, są zachowane w stanie z kiedyś, więc no, jest to naprawdę coś, czego na co dzień nie jesteśmy w stanie zobaczyć.
0: Mówiła w rozmowie z nami Aleksandra Smolak, podpowiadając, że najlepiej wejść na stronę internetową wydarzenia.
3: Pracownie historyczne, tam mogą Państwo zobaczyć wszystkie pracownie oraz sprawdzić program na nadchodzący weekend. Przy niektórych pracowniach są zapisy, przy niektórych jest nie ma ich, ale wstęp jest wszędzie wolny. Myślę, że to jest wyjątkowa okazja i serdecznie zapraszamy.
0: To my to zaproszenie z przyjemnością Wam przekazujemy. A tymczasem jeszcze słówko o premierze, która będzie miała miejsce w tym tygodniu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Matki Hersonian to spektakl realizowany w koprodukcji z nowojorską The Metropolitan Opera. Opowiada o dramacie ponad 20 tysięcy uprowadzonych dzieci i tysiącach ukraińskich kobiet, które pokonały niemal 5 tysięcy kilometrów w podróży na okupowane terytoria i Krym, by odzyskać swoich bliskich. 16 października sztuka zostanie pokazana po raz pierwszy na scenie, a kilka dni później na platformie RTTV pojawi się nagranie spektaklu, a także towarzyszący mu film dokumentalny.
4: Więcej Magdy Bauer punktualnie o 14.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w CZZ. Zaprasza Dominika Biegańska.
5: Rafał nazwał jesień nieco smutną i podobno ja mam wnieść babie lato do tego wszystkiego. 3 minuty po 13. Postaram się bardzo. 3 najbliższe godziny są nasze wspólne. Będzie mi bardzo miło, jeśli nie wyłączycie radia.
1: CZZ. Nastaw się na chill out.
5: To chyba jesteśmy umówieni. One and only. To na początek.

My Ears. 11 minut po 13 w przenikaniu w Chili Z. Miałam tu przed chwilą fajnego małego gościa, Ignacego. Wpadł na chwilę do studia. Powiedział, że technologicznie wszystko jest tutaj ładnie rozwinięte. No, w nowym studiu tak jest. Jeszcze tak, jest inaczej przede wszystkim. A że my jeszcze cały czas jesteśmy w takim procesie przyzwyczajania się do nowych rzeczy, wielkich ekranów. Mamy już teraz 2 telewizory, a nie jeden. No to tak trochę przemycamy to radio od kuchni, żebyście mniej więcej wiedzieli, co i jak. Na dzisiaj plan jest taki. Zacznę od dziewczyn. A konkretnie od serialu Dziewczyny. Nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście Girls. To jest jeden z takich seriali, które powiedziałabym, że na pewnym etapie mojego życia chyba był jednym z najważniejszych. Ale wrócę za chwilę do tego. Będzie o torcie księżniczek, ale to tylko w ramach takiego przymrużenia oka. I sprawdzimy, bo podobno Robert Pattinson ma szansę na Oscara za film Prime Time. Jest październik, więc do Oscarów jeszcze trochę. Ale zajmiemy się tym tematem. Is it that deep? To Cat Burns. Gramy już teraz.

ten disco numer jest dla was przede wszystkim. Jeżeli ten disco numer uratuje nam dzisiaj samopoczucie i na przykład sprawi, że będzie jakoś fajniej, to po to zagraliśmy. Say Shishi. 18 minut po godzinie 13. Zanim to wszystko, co powiedziałam przed momentem, to jednak Dzień Nauczyciela. Nie, że zapomniałam. Nie zapomniałam w ogóle, tylko tak po prostu jak usiadłam do konsolety tej naszej DJ-skiej, to na chwilę uciekło mi z głowy. Jeżeli mielibyście ochotę powspominać jakieś swoje takie najfajniejsze momenty szkolne, to bardzo proszę. Ja każdego dnia tęsknię za szkołą. Wróciłabym po prostu od tak. Tak chciałabym, żeby ktoś stryknął palcem i przeniósł mnie do szkoły. Najlepiej do liceum, bo jakoś tak cudownie to wspominam. Gdyby ktoś chciał, nie wiem, napisać o swoim ukochanym nauczycielu albo o jakiejś takiej fajnej historii, do której dobrze się wraca, to pamiętajcie, że możecie śmiało. Dominika@liza.pl. Jak ktoś woli Instagramem, to proszę Instagramem. To wtedy coś sobie przeczytam przez radio. Dajcie znać. Bo ja uważam, że takie sentymentalne wspominki tak zwane są bardzo dobre. No, co do dzieła. Jeśli ktoś na przykład siedzi teraz w pracy i ma kilka minut wolnych chwil, to proszę, dajcie znać. Ten numer zapowiem, bo nic nie poradzę. Bardzo go lubię. Nie tylko kiedy jest mi źle. Ania Karwan.

0: autopromocja. Prima Doma Club w Chili Z.
1: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszam?

0: diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
1: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
8: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
9: Po reklamie.

To jest taki kawałek, który trochę zachęca. Połóż się pod kocykiem, weź książkę, słuchaj, chili zet i pij gorącą herbatkę. Albo może ja tak to sobie wyobraziłam, bo po prostu zaczynam o tym bardzo marzyć. No, ochłodziło się trochę. I już nawet, jeżeli to jest tak, że w październiku, podobno, jeżeli październik jest zimny, to zima będzie mroźna. Tak mówią. Nie wiem, czy tego chcemy, czy tego potrzebujemy. Z drugiej strony niech wymrozi te wszystkie złe pomysły z naszej głowy, to też dobrze zadziała. Na razie odpuszczam wątek kulinarny związany z tortem, bo doczytałam, przeczytałam i uznałam, że może zajmiemy się jednak czymś ważniejszym. To ważniejsze to może być Robert Pattinson na przykład. I nie, spokojnie, w ogóle nie będziemy wracali do zmierzchu, bo tamten etap to już chyba dawno powinien być zażegnany. Robert Pattinson, mówi się o nim, że za rolę w filmie Prime Time ma szansę na Oscara. No na razie, no. Ja wiem, że to jest taki czas, kiedy tak naprawdę wszystko dopiero zaczyna się rozkręcać. To jesienią pojawiają się te najważniejsze premiery. Podobno on w ogóle nie miał zagrać głównej roli w tym filmie. On udzielał się przy tym filmie producencko i nagle stwierdził, że w sumie to on chętnie sam wcieli się w główną rolę i zagra Chrisa Hansena. Ja jeszcze nie widziałam tego filmu, ale wiem, że teraz wszyscy jak nie na lalkę, to na prime time. Więc może warto, tym bardziej, że według recenzji, według krytyków filmowych, on w tej roli jest genialny. No, a biorąc pod uwagę to, że na przykład scenariusz do tego filmu zmieniono ponad 50 razy, ta historia chyba prosi się o to, żeby ją zobaczyć. Prime time w kinach cały czas poleca się i zaprasza, a my gramy po polsku. Rosalie.

Cały czas widzę cię w swoich snach. See you in my dreams. Wiktoria Monet i SZA w Chili Z. Za 13 minut będzie 14, więc wpadnie tutaj Magda Bauer i będzie miała dla was najświeższe, kulturalne, najważniejsze wiadomości. Więc w jej imieniu bardzo serdecznie zapraszam. A my po 14 między innymi pogadamy sobie, znaczy jeżeli będziecie mieli ochotę wziąć udział w tej dyskusji, to zapraszam, ale powiem wam między innymi o jazzowych potańcówkach, które wracają do pewnego miejsca. Prime time już sobie odpuścimy, ale świat girls, nie wiem czy to algorytm dzisiaj, czy po prostu tak to działa, ale wszędzie tylko widzę ten news dotyczący genialnego serialu Girls. No to więcej po 14, a teraz Ruby Night Drive.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba!
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Nóż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakupy.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
12: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
13: Nastaw się na Chill Out.
14: 14 minęła. Jest Magda Bauer.
15: W pogoni za kulturą.
14: Warszawski Festiwal Filmowy już na półmetku. W tegorocznym programie jest oczywiście specjalne miejsce dla twórczości Andrzeja Wajdy. Dzisiaj w ramach sekcji FINA przedstawia Polskie Kino Bez Granic. Przygotowanej przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny zostanie pokazany Danton Andrzeja Wajdy z taśmy 35 mm ze zbiorów FINA. Przed pokazem publiczność będzie mogła jeszcze zobaczyć zwycięski esej organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza konkursu Wajda Frame. Chodziło w nim o to, żeby na nowo zinterpretować kino mistrza i stworzyć film inspirowany twórczością Wajdy. W jaki sposób młodzi twórcy wchodzą w dialog, to zobaczymy dzisiaj wieczorem. Seans zacznie się o godzinie 18 w warszawskim kinie Iluzjon. Patch Lab, czyli Festiwal Sztuki Cyfrowej, w tym roku pod hasłem Dream Sim, startuje w Krakowie. 15. edycja wydarzenia w dużej mierze przygląda się sztucznej inteligencji, ale zachęca też do działania.
16: Będzie można doświadczyć efemerycznej postaci cyfrowej, czyli symulacji dotyku. Będzie można zobaczyć dialog, wysłuchać i zobaczyć dialogu audiowizualnego dwóch systemów sztucznej inteligencji. Będzie można się poddać algorytmowi pod ocenę.
14: Mówi Elwira Wojtunik, dyrektorka artystyczna festiwalu Patch Lab.
16: ale będzie można również zagrać w grę karcianą analogową, która specjalnie zaprojektowana przez brytyjskich artystów Disnovation idzie krok dalej i skłania do refleksji o alternatywnej przyszłości, o tym, że być może warto tą sprawczość wziąć w swoje ręce i pomyśleć, jak tą przyszłość można by inaczej zaprojektować. Nie tylko złe strony nowych technologii, ale przede wszystkim odzyskiwanie sprawczości jest tutaj ważnym elementem w programie tegorocznym.
14: Patch Lab zaczyna się już jutro i potrwa w Krakowie do niedzieli. Waldkaus, nowa powieść Szczepana Twardocha, tegorocznego podwójnego laureata Nike, trafia do księgarni. Tytułowe słowo oznacza puszczyka posłańca i niekiedy narratora opowieści. Sam autor mówi, że jest to dla niego powrót do tematyki rodzinnego regionu Górnego Śląska i przenikania się wpływów niemieckich i polskich, w których kształtuje się tamtejsza tożsamość. Wydawnictwo Marginesy, nakładem którego ukazuje się Waldkaus, zapowiada historię pełną tajemnic, historię o męskiej przyjaźni i powinnościach względem najbliższych. Tak czytamy w zapowiedzi, a pod tekstem powieści znajduje się adnotacja: ciąg dalszy nastąpi. No to jeśli nastąpi, to mam nadzieję, że będziemy Was o tym oczywiście informować, o premierze. Tymczasem zachęcamy do tego, żebyście sięgnęli po tę najnowszą powieść Szczepana Twardocha od dzisiaj w księgarniach.
17: Jak powiedziałaś, ciąg dalszy nastąpi, to przypomniał mi się taki serial dla dzieci z dzieciństwa, Power Rangers.
14: Tam tak było zawsze na końcu.
17: Albo może mi się coś pokręciło, ale tak, no, takie wolne skojarzenie. Magda Bauer wróci za 56 minut.
15: W pogoni za kulturą.
18: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
17: W tle drzwi. Na zegarze 4 minuty po 14. Dzień dobry do tych, którzy dopiero przed chwilą dołączyli. Nawet jeżeli mamy dzisiaj prawdziwą jesień, to ważne, żeby w serduszku zawsze było lato.
15: Chili Z. Nastaw się na chill out.
17: Numer jest romantyczny. Io, Rajk i Hermanos Gutierrez. Już teraz na tej antenie. A tak jeszcze zahaczając o to, co dzieje się w radiu od kuchni. To mówiąc dosłownie od kuchni, my tutaj w większości, zauważyłam, rozmawiamy o jedzeniu. O tym, kto dzisiaj co zje na obiad, albo co zjadł. Albo o tym, że jesteśmy cały czas głodni. Nie martwcie się, jak jesteście cały czas głodni, to jest jak najbardziej normalny objaw jesieni.

Studio Jazz Math i Westgate. Live na naszej antenie. Mikrofon mi się wyłączy, ale dziwnie. Dobrze, zaraz to naprawimy. W każdym razie 11 minut po godzinie 14 chciałam powiedzieć przy okazji numeru, który zagrał przed momentem, że zrobiło się tak jakoś trochę cieplej, jakby egzotycznie. Pewnie na chwilę. Nie spoglądajcie za okna, bo jak spojrzycie za okno, to robi się człowiekowi od razu chłodniej. Natomiast teraz informacja, która gdzieś tam dzisiaj od rana chyba pojawiła się wszędzie i właściwie jeżeli jesteście fanami serialu Girls, który od 2012 roku mam wrażenie, że zrobił sporą furorę i prawda jest taka, że to jest serial, który ja doceniam przede wszystkim ze względu na dialogi. A druga rzecz jest taka, że w pewnym sensie myślę, że on ukształtował wiele dorosłych żyć. To takie moje zdanie i mogę mówić za siebie tylko i wyłącznie. Lena Dunham, to ona. To ona właściwie stoi za tym wszystkim. Pojawił się dzisiaj taki krótki filmik, w którym łączą się wszystkie cztery bohaterki plus jeden bohater, czyli Elijah, który był świetny w tym serialu. No i ogłaszają, że w przyszłym roku latem zamierzają się spotkać i nakręcić takie Girls po Girls, czyli o tym, co u dziewczyn te no już kilkanaście lat później. A pytanie, co z Adamem Driverem, bo jednak on też zasłużył się w tych 49 odcinkach, bo w tylu pojawił się pośród tych kilku sezonów serialu Girls. No i właściwie można powiedzieć, że tak naprawdę wtedy jego kariera się rozkręcała. Czy Adam Driver dołączy do tego piątego sezonu, który będzie miał 5 odcinków, bo podobno ma ich być 5, tyle zamówiło HBO. Będziemy wyczekiwać. Natomiast teraz Piotr Zioła, bo ja się zagadałam, a on bardzo chce zagrać wariata.

Malujemy dźwiękiem. To jest hasło naszej nowej kampanii reklamowej, którą możecie zobaczyć na ulicach w mieście. Więc gdybyście napotkali, to koniecznie proszę wysłać nam zdjęcie albo wrzucić je gdzieś na Instagram i oznaczyć Radio Chili Z. Będzie nam bardzo przyjemnie. Więc proszę zwracać uwagę na to, co pojawia wam się przed oczami. 22 minuty po 14. Jazzowe dancingi wracają do hotelu Bristol. Mówię o tym dlatego, że jesień sprzyja takiemu klimatowi, to po pierwsze. Po drugie, gdybyście na przykład mieli ochotę poczuć się trochę jak w piwnicach Nowego Orleanu, to możecie się tak trochę poczuć, wybierając się do Bristolu na potańcówkę, czyli na dancing. Kiedyś chodziło się na dancingi, a teraz znowu można chodzić na dancingi. Jeszcze w piątek wam o tym przypomnę, bo ja wyjątkowo będę też tutaj w piątek z wami, więc postaram się nie zapomnieć. Gdyby ktoś miał ochotę, to od godziny 19 Bristol zaprasza. A my zapraszamy teraz w imieniu Vito Bambino.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Posłuchaj miasta, które jesienią brzmi trochę inaczej.
3: Kroki na mokrym chodniku, szelest płaszcza. Dodaj muzykę, która otula. Słowa, które inspirują. Historie, których chce się słuchać.
2: Z codziennych chwil tworzymy jesienny nastrój. Radio Chili Z. Malujemy dźwiękiem.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
8: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej.

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.

0: twoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.

Emma Louise, Who's to Blame, a wcześniej Black Pumas i kawałek Colors, który jest jesienny, więc mam nadzieję idealnie wstrzeliliśmy się w ten środowy klimat, bo już jest środa, czyli środek tygodnia. Pamiętajcie, że do weekendu już malutko. Damy radę. Za 20 minut będzie godzina 15. Wróci Magda Bauer z najświeższymi kulturalnymi wiadomościami, ale ja tak też w wolnym czasie, oprócz tego, że rozczytuję maile, to zajrzałam na naszą stronę, żeby zobaczyć, co nowego tam się pojawiło, i jest sporo nowych artykułów, które warto nadrobić, więc jeżeli macie ochotę, chwilę wolnego i mielibyście na przykład chęć albo na podcast, albo na literaturę, której można posłuchać, czyli mowa o audiobookach, czy też przeczytać po prostu coś takiego dla uwolnienia trochę głowy, to zaglądajcie koniecznie. Czyli z.pl. To jest nasza oficjalna strona internetowa. Na Instagramie też jest dość, chciałam powiedzieć oficjalnie, ale nie. Tam też sprawdzajcie, co się u nas dzieje. Radio podkreślnik, czyli Z. Gramy na Jasmith.

En. Ja, jag börjar själv kanske. En, två, tre. Chili Z.

No Rest for the Wicked. To Lika Lee. 13 minut przed godziną 15. To jak już dzisiaj powiedziałam o Girls, czyli o czymś, co trochę mnie rozgrzało, właściwie pozostaje mi tylko liczyć na to, że znalazło to odbiór po drugiej stronie radia i że ktoś na przykład też się uśmiechnął, myśląc o tym, że dziewczyny wrócą, to ja jeszcze takie małe polecenie. Ja wrócę do historii, którą kiedyś opowiadałam. Ja byłam tym serialem zachwycona. Ja nawet do tego stopnia byłam nim zachwycona, że przesuwałam spotkania z moim chłopakiem, żeby tylko obejrzeć ten serial. Tak, przyznaję się do tego, tak było. No ale to z tego względu, że po prostu jakoś tak wpadłam w ten serial i chciałam wiedzieć, co się wydarzy. Ale na przykład druga strona jest taka, że ten serial poróżnił mnie z moją najlepszą przyjaciółką, bo ona jako fanka Girls kompletnie nie poczuła tego klimatu. A to też Lena Dunham. Serial zatytułowany jest Na całego, czyli Too Much. Nie wiem, bardziej podoba mi się w tej takiej formie angielskiej. Historia miłosna, historia Jessiki, historia przeprowadzki z Nowego Jorku do Londynu. Ale tutaj znowu wielki ukłon za dialogi. Uważam, że Lena Dunham, jak coś napisze, to jest po prostu doskonałe. I zawsze będę tak mówiła. To w ramach nadrabiania, gdyby ktoś na przykład miał ochotę sobie filmografię Leny Dunham odkurzyć, odkopać albo właśnie nadrobić. Jak ci jest? Pyta Igor Herbut w tym numerze. A my razem z nim, bo robimy głośniej.

0: proszę.
1: Reklama.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Minęła 15. Jest Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Artystyczny plakat na przystanku autobusowym zawsze przyciąga naszą uwagę. No i pewnie znacie afisze z konkursu Galerii Plakatu AMS. Kultura między nami to jest hasło najnowszej odsłony 27. konkursu, który jest tym razem organizowany we współpracy z instytucją Katowice Miasto Ogrodów. Przypomnijmy, że Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w przyszłym roku będą miejscem licznych wydarzeń i inicjatyw w ramach programu Polska Stolica Kultury 2027. A teraz organizatorzy czekają na prace pokazujące, jak uczestnictwo w kulturze wpływa na nasze codzienne życie, poczucie wspólnoty i sposób, w jaki postrzegamy siebie nawzajem. O tym wszystkim mówi Łukasz Kałębasiak z Katowic Miasta Ogrodów, a my przypominamy o tym, że konkurs Galerii Plakatu AMS jest otwarty. Swoje prace można zgłaszać do 19 listopada za pośrednictwem platformy Galeria Plakatu AMS. com.pl. Werdykt jury poznamy 4 grudnia, a zwycięskie prace będzie można potem oglądać na City Lightach w całej Polsce. Nowe filmowe miejsce przy Chełmskiej w Warszawie, przy znanej Wam już zapewne wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych, powstanie edukatorium Park Filmowy. Dzisiaj odbyło się symboliczne wbicie łopaty, a nowa instytucja ma rozpocząć taki nowy rozdział w ponad 70-letniej historii wytwórni filmów przy ulicy Chełmskiej. Jednym z jej zadań obok uczestnictwa w produkcji filmowej jest upowszechnianie kultury, no i przede wszystkim temu upowszechnianiu tej kultury filmowej ma służyć edukatorium adresowane w dużej mierze do młodych osób, które być może myślą o tym, żeby swoją przyszłość związać z światem filmu, ale też do dzieci, do młodzieży, do studentów. Tutaj realizowane będą też rozmaite zajęcia z zakresu podnoszenia kwalifikacji umiejętności specjalistów z branży filmowej. Jeszcze nie znamy daty otwarcia, ale myślę, że jak tylko się dowiemy nieco więcej na ten temat, to z przyjemnością Was o tym poinformujemy. Tymczasem przypominamy o tym, że Festiwal Kultury Bez Barier trwa w całej Polsce, a kolejnym spektaklem, na który chcemy Was zaprosić, jest Lady Mayday w reżyserii Artura Barcisia. 17 października ten spektakl będzie prezentowany w Sosnowcu z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących. Teatr Zagłębia, w którym zobaczymy przedstawienie po raz czwarty, uczestniczy w całej akcji, a my raz jeszcze przypominamy o tym, że w Warszawie na przykład na spektakl w ramach Festiwalu Kultura Bez Barier można wybrać się do Mazowieckiego Instytutu Kultury. Tutaj spektakl solo inaczej, w nieco innym wydaniu niż zawsze. Widzowie przed przedstawieniem będą mogli odebrać i słuchawki do audiodeskrypcji i specjalne opaski na oczy po to, żeby doświadczyć teatru na inny sposób, a potem jeszcze o tym porozmawiać, ponieważ po tym spektaklu zaplanowana jest dyskusja z twórcami przedstawienia.
3: A na godzinę 18 jest zaplanowana kolejna odsłona w Pogoni za Kulturą z Magdą Bauer.
2: Tak jest, wszystko się zgadza. Skąd wiedziałaś?
3: Sprawdziłam na chilizet.pl, wiesz?
2: Super.
1: W Pogoni za Kulturą.
4: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus. Prebiotykiem.
3: Już chciałam przed chwilą mówić, o, słońce wyszło, ale pięknie. Już zeszło. 13 w Warszawie, 14 w Trójmieście, 11 w Krakowie, 12 w Katowicach, 16 we Wrocławiu. Wrocław, brawo dla Was, znowu jesteście najcieplejsi. No, ta temperatura jest taka bez szału, ale doceńmy. I tak, tam gdzie nie pada, tam jest zdecydowanie przyjemniej. Natomiast biometr, no ja sprawdzam codziennie. Polska podzielona, w większości kraju niekorzystny.
4: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem. Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.
1: Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
3: Wrócę na moment zaraz do tych Waszych nauczycielskich, a właściwie szkolnych historii, bo pojawiły się wiadomości. Oprócz tego będzie coś o Michaelu Jacksonie. Znaczy, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. To będą dobre newsy.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

to o tym, że Londyn jest smutny, gdy cię nie ma. Holly Humberstone. Na pewno pada deszcz w tym Londynie i tak jest średnio fajnie. 14 minut po 15. O tym, czy pada aktualnie deszcz w Londynie, nie wiem. Chyba, że na przykład wysłuchacie nas w Londynie, to możecie dać znać. Ja wiem, że jest internet, ale aktualnie w internecie zajmuję się czymś innym. Michael Jackson. I spokojnie, są tacy, którzy nie cierpią tego artysty z wiadomych przyczyn, natomiast my mówimy o muzyce i to jest tutaj szalenie ważne. Michael Jackson doczeka się, znaczy on już nie, powstanie dokument o jego historycznym występie podczas Super Bowl. To było dawno, dawno temu, ale 93 rok. Będzie pełnometrażowy dokument. Spectacle Michael Jackson at the Super Bowl. Taki będzie miał tytuł. W lutym przyszłego roku jest szansa, że zobaczą go ci, którzy mają Hulu. I to będą przygotowania do koncertu, takie materiały, które były wcześniej niepublikowane, a także ten moment, w którym halftime show przestał być zwykłą przerwą w meczu. No i stał się jednym z największych widowisk w świecie popkultury. Ja przy okazji tego, że pojawiła się ta informacja, od razu sobie pomyślałam, a przypomnę wam o takim fajnym Netflixowym dokumencie Najwspanialsza noc w historii popu. A potem doczytałam, że to moje takie od razu powiązanie, że może fajnie zobaczyć, jeżeli ktoś nie widział, to od razu mówię bardzo fajnie. Nie wiem, czy będziecie też tak mieli. Ja się wzruszam za każdym razem, gdy oglądam ten dokument i nie wiem, czy się wzruszam bardziej tym końcem, czy na przykład z tym całym procesem, jak Lionel Richie i Michael Jackson pisali ten numer. A chyba najbardziej tak w tym wszystkim lubię Bruce'a Springsteena. Natomiast tak, warto zobaczyć, a jaka jest historia połączona? Historia połączona tego przyszłorocznego dokumentu o Jacksonie plus filmu Najwspanialsza noc w historii popu jest taka, że ten sam reżyser odpowiada zarówno za jedną, jak i drugą historię filmową. Newport i Fickle to już teraz, 16 minut po godzinie 15 w Chili Z. A za chwilę Jaime Bon Iver.

Też tak dzisiaj macie, że jakoś bardzo szybko ucieka wam czas? Jeśli nie, to dobrze, to ta środa ma szansę się wydłużyć i być jeszcze bardziej przyjemna dla niektórych. Jaime i Bon Iver przed momentem, Tie You Down, za chwilę natomiast kawałek, który też w sumie niektórym pewnie bardzo dobrze się kojarzy. To takie trochę starsze czasy w muzyce, ale też no bez przesady. Mary J. Blige i nie z U2 i nie w tym numerze, którego aktualnie być może się spodziewaliście, natomiast w tym kawałku, który dobrze znacie z naszej anteny.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl. Autopromocja.
1: Gorący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński, a napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
14: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
15: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
14: A co to znaczy CCD?
15: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
15: Od Oleof.

0: 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha.

0: Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
9: Cheez-It. Nastaw się na chill out.

Duran Jones i The Indications, Flower Moon w Chili Z o 15.40 to dokładnie. Mam nadzieję, że po drugiej stronie są jacyś mniejsi słuchacze, bo może ta informacja im się przyda. Dzisiaj Kubuś Puchatek kończy 100 lat. I mówimy o tym dlatego, że dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o przygodach Kubusia Puchatka. Oj, kaszelek, przepraszam. Miś o bardzo małym rozumku ma już 100 lat, czyli już jest takim, powiedziałabym, bardzo, ale to bardzo poważnym misiem. Natomiast fajnie wrócić do tej książki. Tym bardziej, jeżeli ktoś nie czytał historię Kubusia, Krzysia i całej gromadki ze Stumilowego Lasu. To jest akurat taka opowieść, a właściwie kilka tych opowieści, które kompletnie nie mają granicy wieku. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. I nie oszukujemy, bo bajki bajkami, mam na myśli te w formie animowanej, ale zdecydowanie warto przeczytać. A ja tu jestem trochę od podpowiadania. Tak więc mali słuchacze Chili Z, wierzę, że jesteście po drugiej stronie i będziecie czytali książki. I szczególnie pozdrawiam pewnego małego 5-letniego słuchacza z Mysiadła, który mam nadzieję, że słucha teraz Chili Z, a że jest fanem Dawida Podsiadło, to podpowiem tylko, że po 16 będzie Dawid Podsiadło w Chili Z.

0: Tutaj już mruczy, to chyba możemy. Geronin Red i Blue. Kuba Lachowicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cieszysz się na to, co po 16?
1: Bardzo się cieszę, zwłaszcza, że dawno się nie widzieliśmy z Nowiką, a jest powód też, żeby do nas wpadła, bo nagrała nową wersję ostatniego Edyty Bartosiewicz w takiej trip-hopowej wersji, trochę Massive Attack, wiecie, i posłuchamy sobie tego numeru i to będzie piękne.
0: Trzeba być odważną, żeby chwycić za taki numer.
1: To jest bardzo ważny dla niej numer, tak czytałem, bo w 97... Jezus, powiedziałem ostatni, to skłamałam przecież.
0: No właśnie.
1: Skłamałam. Bo w 97 się ukazała. Ja skłamałem, okay. Przepraszam. No. To wtedy ona zaczęła pracę w wytwórni, później pojechała do Berlina, rok później dołączyła do legendarnej już radiostacji i to był ten czas. Mhm. I ona wtedy słuchała Edyty Bartosiewicz, a teraz postanowiła wziąć na warsztat właśnie. Skłamałam, nie ostatni, skłamałam.
0: No ciekawe, kiedy.
1: Zapytam, czy będzie ostatni.
0: A myślałam, że zapytasz, kiedy ostatni raz skłamała. Nie, ale to takie by było zbyt bez sensu. Takie bez sensu pytanie.
1: No nie, to tak się nie robi.
0: Takie za proste. Nie. Tęsknisz czasami w życiu za kimś, kto był, już go nie ma?
1: Słucham?
0: A? Zadam ci pytanie egzystencjonalne. Czy się tęskni za byłymi?
1: Oj, no raczej.
0: No bo nawiązuję do numeru, który teraz zagramy.
1: Pozdrawiamy byłych.
0: Serdecznie, najserdeczniej.
1: O, bardzo, ojej.
0: 10 minut i Kuba Lachowicz siada tutaj po tej stronie konsolety. Mahalia i I Wish I Missed My Ex.
1: A, dlatego pytałaś.
0: Dlatego pytałam, oczywiście.
1: Bardzo ładnie to ograłaś.
0: Do jutra.

0: Banks. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Nóż do stu.
8: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie!
19: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież

0: wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
1: Ski Team Castorama.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
2: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: O jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
10: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
11: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Chmury krążą nad Polską. Będzie jeszcze dzisiaj padać, szczególnie w okolicach Warszawy, ale i na wschodzie Polski. Tutaj proszę brać ze sobą parasole. Jeżeli chodzi o czwartek, ten na ogół słoneczny, ale przelotne opady deszczu mogą pojawić się na ścianie wschodniej, na Mazowszu i na Podhalu. Termometry pokażą jutro od 9-10 stopni na wschodzie, do 15 tyle będzie na zachodzie. I uwaga, bo synoptycy ostrzegają nas przed silnym wiatrem, ten pojawi się nad morzem.
0: W międzyczasie w Cilizet zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 16. Po pierwsze, wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty, Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. Pozdrawiamy Was serdecznie. Po drugie,
0: Cilizet. Nastaw się na chill out.
1: Za moment dołączy do nas Nowika i posłuchamy nowej muzyki, więc polecam się do 19.

0: to muzyka Australii, Empire of the Sun i We Are the People. My też jesteśmy ludźmi. Nowika, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jezu, wreszcie jesteś. Długo cię tutaj nie było.
1: Oj,
0: tęskniłem za tobą.
1: To prawda, ale też nie było powodów zbyt wielu do przyjścia. Chociaż przy płycie Born Again
0: ale to
1: z Saborem
0: wtedy
1: byłam.
0: Tak, no to był ostatni powód, a teraz mamy kolejny. Wydałaś piękną wersję Skłamałam Edyty Bartosiewicz.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wersja, jakoś mi to w ogóle umknęło, powiem ci, w tym gąszczu nowości maili. I ty do mnie napisałaś i wysłałaś mi to. Ja to włączyłem i przepadłem całkowicie. Bo to, co ty tutaj zrobiłaś, spojrzałem na ten numer od nowa. Jeszcze raz spojrzałem, jakbym go pierwszy raz słuchał. Zwróciłem inaczej uwagę na tekst. To wszystko jest takie inne. Za chwilę państwo to też usłyszą w Chilli Z. Natomiast skąd ten pomysł, żeby zabrać się za ten numer?
1: Myślałam o tej piosence już od dłuższego czasu, bo wydaje mi się, że każdy właśnie wokalista, artysta ma gdzieś tam taką swoją ukrytą listę coverów albo sobie tworzy taką playlistę, że może kiedyś. A szukałam czegoś takiego teraz, żeby właśnie powrócić w takim stylu, w takiej otoczce trochę trip-hopowej, która będzie
0: to nawet nie
1: spójna.
0: Trochę.
1: Tak, bardzo trip-hopowej, która będzie spójna z koncertem, o którym też na pewno powiemy.
0: Tak, tak.
1: A z drugiej strony, tak jakby ostatnio często obserwowałam Edytę Bartosiewicz w akcji, jej piękny powrót, zarówno na scenę, teraz też do mediów. Bardzo to wydało mi się inspirujące, bo wydaje mi się, że Edyta pokazuje, że po prostu droga artystyczna może zaczynać się też na nowo i na nowo i na nowo. Tutaj nie ma
0: ona
1: ograniczeń.
0: Siedzi z tą gitarą na tej scenie, tak. Gra, to jest niesamowite i oczywiście, że tak, ale ta piosenka, z tego co przeczytałem w informacji prasowej, która do nas trafiła, ona jest dla ciebie ważna i to z powodu daty roku, w którym powstawała.
1: Tak, ten rok jest ważny, bo to nie jest tak, że ja wtedy byłam wielką fanką Edyty, bo ja w latach 90., pod koniec lat 90., bo ta piosenka ukazała się w 97 roku, raczej byłam taka zbuntowana przeciwko tej mainstreamowej scenie, bo poszukiwałam już tych brzmień elektronicznych.
0: No to
1: klubowych.
0: Jak zawsze w podziemiu, tak.
1: No wiesz, różnie to było, bo kiedyś lubiłam Kaja Gugu, Limala i takie rzeczy.
0: Ty lubiłaś Kaja Gugu?
1: Bardzo lubiłam. Naprawdę. Byłam w ogóle tak w kierunku dyskoteki, bardzo mocno szłam. Natomiast odkąd odkryłam Jamiroquai, Arrested Development, a potem Bjerk, no to się wszystko w mojej głowie muzycznej zmieniło. W 96 roku pojechałam na Love Parade do Berlina, więc to jest ten taki czas, kiedy jeszcze nie byłam nowiką, ale słyszałam gdzieś tę piosenkę w radiu, ona mi towarzyszyła. Czasami ze znajomymi sobie ją śpiewaliśmy.
0: No chyba
1: tak,
0: nie
1: wiesz,
0: dało się od niej uciec.
1: Nie
0: wtedy,
1: dało nie? się, dokładnie, była ogromnym, ogromnym hitem. Więc to jest też dla mnie takie wspomnienie tego momentu poszukiwania. Ja ten moment obserwuję u mojej 19-letniej córki teraz. Wiesz, to jest taki ta chwila, kiedy sobie układasz w głowie, co tak naprawdę chcesz robić, w jakim kierunku chcesz iść.
0: I to jest twój nowy kierunek?
1: Tego nie wiem, bo zobaczę na koncercie, jak ja wytrzymam taką sytuację, kiedy ja po raz pierwszy nie zachęcam wszystkich do tańca, tylko do tego, żeby zanurzyli się w fotelach. Bo wiesz, jest to dla mnie niecodzienna sytuacja. Bo
0: wiem,
1: nawet
0: i bardzo jestem tego ciekawy, no, jak to wyjdzie tobie, bo rzeczywiście Nowika stojąca i śpiewająca, a nie krzycząca come on people, let's go people.
1: Znaczy wiesz, ja na koncertach z zespołem też miałam połowę jakby koncertu taką bardzo stonowaną, ale zazwyczaj już od połowy nawoływałam do wszystkich, żeby wstali, bo już końcówka będzie bardzo taneczna.
0: I tak się tak to skończy. 6 listopada będzie koncert, o którym mówimy i o tym koncercie porozmawiamy za chwilę, ale wcześniej zagrajmy, żeby nasi słuchacze w ogóle wiedzieli, o czym mówimy.
1: No właśnie.
0: To zapowiedz, proszę.
1: Nowika, Skłamałam. Piękna piosenka Edyty Bartosiewicz.
2: To jest premiera nowej piosenki w Chilli

0: dziewczynka biegańska, która przed momentem skończyła program, poprosiła, żebym zapytał, kiedy ostatni raz skłamała Nowika?
1: Ach, ta Dominika.
0: To takie jej pytanie, nie?
1: No, staram się nie kłamać, ale rzeczywiście czasami nie mówię prawdy, w sensie takiej brutalnej, że wiesz, nie chcę komuś sprawić przykrości. Myślę, że jeśli myślę o kłamstwie, to raczej o takim właśnie, wiesz, subtelnym...
0: Takim miłym kłamstwie.
1: Takim miłym, dokładnie.
0: Nowika, która właśnie wydała nową wersję Skłamałam, której słuchaliśmy przed momentem. Pięknie, raz jeszcze powtórzę. Trip-hopowa wersja, która jest zaproszeniem albo bardziej pokazuje nam, jak będzie brzmiał koncert, który już 6 listopada. Koncert pod tytułem Let's Rewind.
1: Tak, to jest cytat z piosenki Tea Time, zapewne znanej też słuchaczom Radia Chillizet. No i też fajnie, bo Smolik przyjął zaproszenie i też pojawi się w dwóch utworach na scenie, jak również duet Loco Starto. Nie wszyscy pewnie pamiętają, ale no, wtedy, kiedy ja zaczynałam, to później Loco Star pojawiło się wkrótce później i naprawdę wspaniałe. Bardzo lubię te ich nagrania i bardzo się przyjaźnimy. Skład też będzie większy i to nie tylko będą oczywiście covery, bo przede wszystkim jednak będą to moje piosenki, ale...
0: Ale w nowych wersjach.
1: W nowych wersjach, tak. Jest może kilka utworów, których nie musieliśmy aż tak bardzo zmieniać, bo się wpisują w ten klimat. Ja tak sobie wyobrażam, że to będzie taki koncert właśnie elegancki, jakiś taki troszeczkę wprowadzający w trans, ale też poruszający i na pewno, kiedy już pojawią się te znane utwory, ale nie mogę powiedzieć jakie, właśnie z czasów trip-hopu, no to mam nadzieję, że tak się zrobi wszystkim miło na serduszku.
0: A twój ukochany numer trip-hopowy to jaki? Jesteś team Massive Attack.
1: I wiesz co,
0: wiem,
1: chyba wydaje mi się, że... Tak, myślę, że utwór, ale jego nie będzie na koncercie, od razu
0: ale
1: mówię.
0: Ja pytam,
1: ale myślę, że taki utwór, który tak porusza mnie naprawdę, że trudno mi opanować, wiesz, takie łzy, jak, które się tak, jak się tak krtań zaciska charakterystycznie, albo ciarki takie, no, wiesz, na skórze takie, to jest Roach Portishead.
0: Klasyk.
1: No.
0: Kasiu, czekamy bardzo na ten koncert. Zapraszamy Państwa, bo bilety jeszcze są.
1: Oczywiście,
0: 6 listopada to wszystko odbędzie się w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. I chciałbym też odesłać, gdyby komuś było mało, na Twój kanał na YouTubie, bo tam jest piękny, to się nazywa visual.
1: Tak, tak, taka prosta po prostu animacja.
0: On jest lekko hipnotyzujący, ten visual.
1: Tak, i tam się pojawia też ćma, bo ta ćma pojawia się na okładce tego singla i ćmę zaprojektowała moja córka. Nie tę, która się pojawia w tym klipie, ale tę, która jest na okładce.
0: Więc mocno, mocno polecamy i mam nadzieję, widzimy się, Kasia, na Ursynowie już 6 listopada.
1: Też mam taką nadzieję i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Zawsze z wielką przyjemnością. Zagrajmy w takim razie jeszcze coś z Samborem, Take Me Back. Piękny numer, o Jezu, dawno tego nie słyszałem. Dawno nie graliśmy, poprawiamy się. I nie dlatego, że przyszłaś. Gramy. Kasia, dziękuję, powodzenia i działaj dalej.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: autopromocja.
1: Przenikanie w Chili Z. Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Przenikanie. Już dziś od 13:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku masło ekstra mazurski smak. 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
12: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych.

0: 3,89 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Po reklamie.

Dodi, czyli za 21 minut i będzie 17. Teraz będzie o Oldze Tokarczuk, która jak recenzował ostatnią Czarodziejską Górę, powieść Empuzjon, w Gazecie Wyborczej czytam: Tokarczuk nie tworzy światów osobnych, zamieszkanych na przykład wyłącznie przez istoty dyskryminowane, lecz rozwija fabuły o możliwych powiązaniach. Jej powieści pracują na rzecz świata, w którym będzie miejsce dla zróżnicowanego społeczeństwa i dla samotników, dla ludzi i innych zwierząt. I nie inaczej jest w 11. powieści Olgi Tokarczuk, która, jak zapowiedziała, będzie jej ostatnią książką. Mowa o świata jest za dużo. O czym jest ta powieść? Wszystko zaczyna się od bomby, która wpada w sam środek wrocławskiej, a jeszcze przed chwilą breslauskiej kamienicy. Krótkie życie bomby od początku było marne, tak stwierdza narrator Tokarczuk, i tutaj zaczynają się już trudności, bo narratorem tej powieści jest niejasne my. Powieść, która jest mieszanką opowieści o pojedynczych losach, w efekcie oczywiście zbiorowy portret ludzi, którzy w 1945 roku znaleźli się na Dolnym Śląsku. Większa część akcji dzieje się w Wałbrzychu, które dla Olgi Tokarczuk jest miejscem, gdzie ludzie z różnych kultur, klas społecznych i posługujący się odmiennymi językami zostali zmuszeni do właśnie stworzenia wspólnoty. I to jest powieść, w której nie brakuje autobiograficznych tropów, bo oczywiście Olga Tokarczuk urodziła się na tak zwanych ziemiach odzyskanych, mieszkała między innymi we Wrocławiu, w Warszawie, od lat mieszka w Kotlinie Kłodzkiej. Jej powieści wcześniejsze związane są właśnie z regionem. Pierwsze recenzje bardzo dobre. Ta powieść porywa i przytłacza, tak pisze w Polityce Justyna Sobolewska. Zauważy, że książka to panoramiczny fresk, miejscami zbyt statyczny, miejscami porywający. W Newsweeku natomiast Aleksandra Pakieła pisze, że to wielka i wymagająca powieść. A Jacek Cieślak w Rzeczpospolitej dodaje, że świata to powieść prosta, ale i magiczna, czasami gawęda, czasami przypowieść albo bajka. Więc jak najbardziej warto przeczytać. W dniu premiery książka Tokarczuk znalazła się na pierwszym miejscu sprzedaży w największej polskiej sieci. Jak nieoficjalnie szacunki mówią, do końca roku Świata jest za dużo może sprzedać się w Polsce nawet w 150 tysiącach egzemplarzy. Pewne jest to, że Świata jest za dużo nie przebije raczej rekordu Tokarczuk, czyli Biegunów, których sprzedaż, jak przed rokiem poinformowało wydawnictwo, sięgnęło ponad 600 tysięcy egzemplarzy. Gramy dalej. Celeste, Tonight, Tonight w Chilizat.

W dziale na S Artur Rojek ze swojej najnowszej płyty. Chciałbym urodzić, żebym latałem, mocno wam ją polecam. 12 minut i będzie 17. No coś tak, pogoda się nam zepsuła w Warszawie, spoglądam za okno, ciemno, wieje, chyba leje. Mam nadzieję, że się tam trzymacie. A ja wam zagram teraz, no do pogody myślę adekwatnie, bo co powiecie na coś ze ścieżki dźwiękowej z filmu o przygodach Jamesa Bonda, bondowska to będzie piosenka, z filmu Golden Eye, no to wiadomo, że będzie to Tina Turner. No piosenka do Bonda to już jest jakość, to są już bardzo starannie wyselekcjonowani artyści, to już jest taki top, top absolutny i albo są to młodzi, obiecujący wykonawcy, albo tacy, którzy wiadomo, że zagwarantują sukces. I Tina Turner myślę, że zagwarantowała sukces tej piosence. I oczywiście bywało różnie, tam były raz lepsze piosenki, raz gorsze. Znalazłem single Golden Eye, ale w nieco delikatniejszej wersji. Otóż to jest wersja przeznaczona dla amerykańskich stacji radiowych o formacie AC. AC, mówiąc w dużym uproszczeniu, to są stacje radiowe grające takie delikatniejsze raczej wersje dla tak zwanego dorosłego słuchacza. I to jest właśnie remix dla stacji AC, stworzony przez Dave'a Halla, tak się nazywa, Dave Hall. Nie miałem jakiejś większej styczności z jego twórczością, albo przynajmniej o tym nie wiem, ale myślę, że Golden Eye w takiej softowej wersji może co najmniej zainteresować. I proponuję to teraz w Chillizat.

0: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy. Z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą, wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
14: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw, dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
13: Hula Park? To brzmi genialnie.
14: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
13: Daj adres.
14: Hula Park w Hula Kula, Warszawa Jagiellońska 82B.
13: Na pewno się tam wybierzemy.
14: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
18: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
17: Pieskie życie ma smak!
18: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
15: Po reklamie. Chili Z.
19: Pogoda.
4: Warszawa aktualnie pod chmurami, z których to pada deszcz. Te chmury będą zmierzać na wschodnią część kraju, więc tutaj też nocą będzie padać w okolicach Lublina dzisiaj do końca dnia. Jeżeli chodzi o czwartek, ten na ogół słoneczny, opady deszczu na ścianie wschodniej, na Podhalu, ale również na Mazowszu miejscami. Termometry jutro pokażą od 9 stopni na Podhalu, przez 11 na Warmii i Mazurach, do 14-15 tyle na Śląsku i na Zachodzie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
19: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
4: Dzień dobry, minuta po 17:00. Witam wszystkich na żywo ze studia Chili Z. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Zaczniemy ją trochę szybciej. Steven Sanchez, jego Chuck the Money.
19: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Gdańskie Granie Orkiestra 2020. Tak, czas leci. To był przebój lata, 6 lat temu właśnie. 10 minut po 17 w środowe popołudnie słuchacie, czyli Z. My tutaj sobie siedzimy, słuchamy muzyki, a tymczasem wyszedł zwiastun najnowszej Narni, siostrzeniec czarodzieja. To jest ta Narnia Grety Gerwig. Ekranizacja początków stworzenia fantastycznego świata na podstawie książki oczywiście C.S. Lewisa, siostrzeniec czarodzieja. I reżyserka hitów takich jak Lady Bird, Małych Kobietek czy Barbie ma przywrócić nam, widzom, wspomnienia z dzieciństwa, ale w takiej bardzo odważnej odsłonie, wraz z m.in. Meryl Streep, Emma Mackey czy Danielem Craigiem. Wiemy, że polska premiera odbędzie się 12 lutego 2027 roku. Już teraz dzieli trochę publikę, bo oczywiście nie będzie brakowało ani green screenów, ani świetnej gry aktorskiej, ale jest już kontrowersyjnie, bo Greta Gerwig postanowiła przedstawić taką awangardową, szaloną, barwną podróż, ale scenerii z początku XX wieku towarzyszy Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Sama fabuła nie będzie już czerpała aż tak silnie z powieści biblijnych, jak to miało miejsce w oryginale. Ekranizacja książki to raczej nowoczesna adaptacja, tak można to nazwać. Jedna z producentek tego filmu, czyli Amy Pascal, nie obawia się jednak o wiarygodne odwzorowanie pierwotnego dzieła. Cytuję. Greta Gerwig jest wyjątkową reżyserką, raz po raz sięga po postacie i historie, które wydają nam się znane i przekształca je w coś nowoczesnego, zachowując jednocześnie to, co istotne i cenne. Użycie Led Zeppelin do ścieżki dźwiękowej jest niezwykłe nie tylko dlatego, że nadaje produkcji dość taki niekonwencjonalny wydźwięk, ale także dlatego, że po raz pierwszy w historii zostanie użyta w filmie. Dotychczas zespół nie zgadzał się na wykorzystywanie swoich piosenek, a tymczasem Greta Gerwig osobiście ponoć zwróciła się z prośbą do Roberta Planta i Jimmy'ego Page'a o zawarcie utworu w swoim projekcie i tę zgodę otrzymała. Postać Aslana najbardziej fascynuje widzów, bo zwiastun kończy się sceną, jak lew swoim śpiewem tworzy Narnię i wielu komentatorów porównuje zarówno to, jak inne aspekty fantastycznej sceny do... Bojesz, mi myszka poleciała. Do współczesnych filmów o superbohaterach. I tutaj nie brakuje trochę nawet psychodeli. Na finalne ujawnienie głosu Aslana w wykonaniu Meryl Streep, tak, dobrze słyszeliście, trzeba będzie poczekać do lutego. Tymczasem zwiastun jest do obejrzenia w sieci. A u nas teraz Rai i Roosevelt. O tym, co było, co minęło, ale wróci. Summer Days, letnie dni, w Chili Z, 13 minut po 17 w środowe popołudnie.

0: Team Melua, która zaśpiewała, że linia pomiędzy złem a dobrem ma szerokość nici pajęczyny. To akurat traktuje o właśnie tej łatwo przekraczalnej granicy pomiędzy dobrem a złem oraz o radzeniu sobie z wojną, rasizmem, uprzedzeniami, bo Katie Melua napisała ten utwór w 2005 roku, krótko po wybuchu wojny w Iraku. I oczywiście motyw czarno-białych klawiszy fortepianu, które mimo tej swojej dwustronności potrafią wybrzmiewać, cytuję, milionem kolorów, co symbolizuje złożoność ludzkich postaw i brak prostych podziałów na czerń i biel. Z ciekawostek, Katie Melua przekazała cały dochód ze sprzedaży tego singla na cele charytatywne dla potrzebujących, a pieniędzy było dużo, bo w Polsce na przykład to było drugie miejsce na listach przebojów, w całej Europie też nieźle sobie radziła ta piosenka, bo jest tak piękna. Przytrzymam was w takim klimacie, jeszcze pozwólcie. Za moment Bruno Mars ze swojej najnowszej płyty, jego Risk It All, później ostatni, cały czas najnowszy numer Beatlesów Now and Then wam przypomnę w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: 25 minut po 17.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
3: Autopromocja.
4: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
5: A my rozmawiamy o nich głośno.
4: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
5: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
1: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
4: Zapraszamy. Robert Konecki
5: i Mateusz Kowalski.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
18: Fonix Ból Uszu Max.
17: Słucham?
18: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
17: Fonix Ból Uszu Max?
18: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
21: Z lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
20: Lada tradycyjna Biedronki, tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
22: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama.
0: Ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
25: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
26: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
27: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
28: Po reklamie.

ostatni numer Now and Then w Chili Z. Cały czas tak samo poruszające. 22 minuty i będzie 18. To teraz proszę sobie zapisać dwa wyjątkowe dni, w które zostaną otwarte drzwi do pracowni artystycznych mistrzów sztuki polskiej, którzy swe życia związali z Warszawą. 17 i 18 października to są właśnie te dni. Już drugi raz Warszawa otwiera pracownię swoich artystów dla zwiedzających. Przed nami drugi festiwal pracowni historycznych. To jest okazja, żeby wejść do 21 wnętrz, w których pracowali mistrzowie przeróżnych sztuk plastycznych. Tacy jak Magdalena Abakanowicz, czy Tadeusz Rolke, czy Jerzy Jarnuszkiewicz między innymi, czy Wanda Czałkowska. Warszawskie historyczne pracownie artystyczne to są takie przestrzenie, w których często można odnieść wrażenie, że artysta odłożył dłuto albo pędzel jedynie na chwilę, żeby za moment tam powrócić i dalej tworzyć. I to jest wyjątkowy element przestrzeni miasta, bo łączy materialne dziedzictwo z żywą pamięcią o artystach i ich dziełach. I w tym roku zdecydowano się otworzyć 21 z nich. To są takie przestrzenie, które mieszczą się w warszawskich kamienicach, na poddaszach, w oficynach, w mieszkaniach też. I są to rzeczywiście miejsca szczególne. I możecie zobaczyć, poznać te przestrzenie z bliska, a jednocześnie sprawdzić, jak one są zachowywane dla kolejnych pokoleń. Miejsca niezwykłe. Udział w tym festiwalu jest bezpłatny i mocno Wam polecam. 17 i 18 dzień października to są te dwa wyjątkowe dni, w które to zostaną otwarte drzwi do tych pracowni. I mocno, mocno polecam. Drugi festiwal pracowni historycznych to już niebawem. 17-18 to będzie w sobotę i w niedzielę, żeby Wam to tak rozjaśnić. Gramy dalej. Mrozu i bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Czyli Z to piosenka z najnowszej płyty Mroza właśnie.

Jungle ze swojej najnowszej płyty Sunshine. No to jest coś, czego zdecydowanie chyba potrzebujemy w tę pogodę, albo raczej nie pogodę. 11 minut dzieli nas do 18. O 18 Magda Bauer w pogoni za kulturą, a teraz grupa Corner Shop, ale w remiksie specjalnym Sofa Surfers Solid State Radio Mix. No dłużej się nie dało. To jest piosenka, wyobraźcie sobie, o pewnej hinduskiej wokalistce, która skoverowała 12 tysięcy piosenek. No, są i tacy ludzie. W oryginale brzmiało to zupełnie inaczej, tutaj nieco bardziej trip-hopowo. I proponuję teraz posłuchać w Chilizat.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie. Chris.

0: Tu, czyli w środę, minęła 18. W studiu pojawiła się Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jedna z najważniejszych powieści współczesnej literatury polskiej na scenie opery bałtyckiej w Gdańsku. Wajsera Dawidka, według Pawła Chile, reżyseruje Romualdowicza Pokojski. Libretto napisała Anna Czekanowicz, a muzykę do spektaklu stworzyła Ewa Fabiańska-Jelińska. Opowieść o pamięci, dojrzewaniu i tajemnicy opowiedziana tu zostanie językiem współczesnej opery z inscenizacyjnym rozmachem.
3: Mamy chór na scenie, mamy tancerzy, mamy cały zestaw zmiany różnych obrazów. To zawsze jakieś wyzwanie, ale tak jak wspomniałem, to też jest zawsze bardzo ciekawa, fascynująca, inspirująca przygoda.
2: Mówił w rozmowie z Rafałem Turowskim z Chili Z Łukasz Konieczny, światowej sławy śpiewak, którego na scenie zobaczymy w roli żółtoskrzydłego. Premiera w Operze Bałtyckiej 16 października, a przedstawienie 25 października poprzedzi Opera Czad, czyli specjalna prolekcja Jerzego Snakowskiego. W Warszawie zaglądamy tym razem do wyjątkowych wnętrz. W najbliższy weekend warszawskie pracownie historyczne otworzą się dla szerokiej publiczności. W zeszłym roku ta sama akcja, która wtedy odbyła się po raz pierwszy, cieszyła się sporym zainteresowaniem. To nie dziwi, no bo rzadko mamy szansę zajrzeć do artystycznych atelier pełnych sztuki i śladów przeszłości.
4: To są pracownie artystów, gdzie oni też często na co dzień żyli. Pokazujemy je tak naprawdę od środka, są zachowane w stanie z kiedyś. Jest to naprawdę coś, czego na co dzień nie jesteśmy w stanie zobaczyć.
2: Mówi Aleksandra Osmolak i podpowiada, że najlepiej wejść na stronę internetową wydarzenia.
4: Pracownie historyczne, tam mogą Państwo zobaczyć wszystkie pracownie oraz sprawdzić program na nadchodzący weekend. Przy niektórych pracowniach są zapisy, przy niektórych nie ma ich, ale wstęp jest wszędzie wolny. Myślę, że to jest wyjątkowa okazja i serdecznie zapraszamy.
2: Kultura między nami to hasło 27. konkursu Galerii Plakatu AMS, który tym razem organizowany jest we współpracy z instytucją Katowice Miasto Ogrodów. Teraz organizatorzy czekają na prace pokazujące, jak uczestnictwo w kulturze wpływa na nasze codzienne życie, poczucie wspólnoty i sposób, w jaki postrzegamy siebie nawzajem. Werdykt jury poznamy 4 grudnia. Prace można zgłaszać do 19 listopada. Wszystkie informacje znajdziecie na platformie galeriaplakatuams.com.pl. Werdykt jury poznamy do 4 grudnia. Potem te zwycięskie projekty będzie można oglądać na City Lightach AMS w całej Polsce.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda wraca jutro o 10, a ja wracam teraz z jeszcze jedną wspólną godziną. Polecam się do 19. Nastawmy się na jesienny, dodatkowo wieczorny chill out. Jenny, ode mnie na początek.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

z Hooverphonic, czyli Z, 14 minut po 18. Bardzo ciekawy raport do nas trafił. To jest raport firmy Skyscanner, trendy w podróżach 2027. I z tego raportu wynika, że 2027 rok będzie przynosił nam sporo zaskoczeń podróżniczych, bo największym luksusem nie będzie wcale hotel z widokiem na ocean, tylko uwaga, uwaga, aż przyciszę podkład, brak powiadomień. Nowy raport pokazuje, że podróżni coraz częściej wybierają właśnie cyfrowy detoks i lecą do danego miejsca, żeby kupić sobie na przykład rzeczy, których nie da się kupić w sieci, i do tego planują wyjazdy wokół koncertów oraz wyjątkowych doświadczeń. 86% Polaków deklaruje, że będzie podróżować równie często albo nawet częściej niż dziś. Więc z podróży nie rezygnujemy, ale chcemy, żeby dawały nam jeszcze więcej. 18% podróżnych deklaruje, że podczas wyjazdu potrafi całkowicie odłączyć się od internetu i ten cyfrowy detoks staje się czymś bardzo pożądanym. Koncerty, jak powiedziałem, zmieniły mapy podróży, bo dla 29% podróżnych gatunek muzyki wpływa na wybór kierunku wyjazdu. 31% chce doświadczać muzyki w nietypowych miejscach, takich jak piramidy, wulkany czy jaskinie. Bardzo ciekawy raport. Mimo to chcemy podróżować jeszcze więcej, bo podróże coraz częściej traktujemy jako inwestycje w doświadczenia, a nie wcale wydatek, że trzeba pojechać i pokazać się na Insta. No nie, największy luksus to jednak święty spokój. Remember when we first met? You said light my cigarette.

0: Back for Good, Take That, czyli Z i o ironią. Piosenka opowiada o miłości, o rozstaniu i o nadziei na powrót. A wkrótce po jej sukcesie rozpadła się relacja 5 członków zespołu. Robbie Williams oczywiście, który jeszcze był wtedy członkiem Take That, ale później, chwilę później odszedł, a zespół kontynuował działalność w czwórkę, a Robbie zaczął karierę solową. Ogromny międzynarodowy hit to piękne lata 90. w czyli Z. 23 minuty po 18, Nia Smith najnowsza, Lord Haron, bardzo jesiennie się zrobi, a później proponuję wam jeszcze Adele sprzed lat. Tak wam gramy w środowym, czyli Z.
1: Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
10: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą. Wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
11: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw. Dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
10: Hula Park? To brzmi genialnie.
11: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
10: Daj adres.
11: Hula Park w Hula Kula, Warszawa Jagiellońska 82B.
10: Na pewno się tam wybierzemy.
11: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
12: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

Jakie to było piękne. Adele, jej Make You Feel My Love, a właściwie nie jej, bo przecież to cover ma oczywiście. 21 minut i będzie 19. Dziewczyny, to jest taki serial. Po dekadzie od finału wracają z nowymi odcinkami i oryginalną obsadą, bo Lena Dunham ponownie zabierze nas, widzów, do świata Hany, Marine, Jessy i Shoshany, a za produkcję znowu będzie odpowiadał ten sam sztab ludzi. Zaplanowano 5 nowych odcinków, których zdjęcia mają rozpocząć się w przyszłym roku i to jest kultowy serial. Nie był tylko kolejnym serialem o młodych kobietach mieszkających w Nowym Jorku, tylko to były milenialki, które próbują odnaleźć własne miejsce w świecie, budujących relacje, też popełniających błędy. I boleśnie zderzały się z rzeczywistością. Co ciekawe, te bohaterki nie zawsze wzbudzały sympatię, bo bywały egoistyczne, niedojrzałe, irytujące i myślę, że właśnie dlatego wydawały się tak prawdziwe. Wtedy serial porównywano do Seksu w Wielkim Mieście, nazywając go jego bardziej bezkompromisową, a niekiedy nawet bardziej realistyczną wersją. Bo zamiast takiego wyidealizowanego obrazu przyjaźni i dorosłości, mieliśmy relacje, które były pełne rozczarowań, też napięć. Jeżeli chodzi o liczbę, to 6 sezonów, 19 nominacji do nagród Emmy, 2 statuetki i dyskusje. Nieustanne dyskusje, bo dziś oczywiście z perspektywy czasu łatwiej nam dostrzec zarówno ograniczenia tej fabuły, jak i to, co czyniło ją wtedy wyjątkową. A że ostatnio wracają znane produkcje po latach, to Seks w Wielkim Mieście doczekał się już kontynuacji w postaci I tak po prostu, no to tutaj też mamy kontynuację. Oczywiście nie zawsze da się odzyskać to, co sprawiło, że pierwowzór stał się kultowy. W przypadku dziewczyn oczekiwania są bardzo wysokie, bo Lena Dunham zapowiedziała, że powrót nastąpi dopiero wtedy, gdy pojawi się historia, którą naprawdę będzie chciała opowiedzieć. Więc jak widać, ta inspiracja przyszła, mamy oryginalną obsadę. Pytanie, co z Adamem Driverem, który też się tam pojawił. Na razie nie potwierdzono jego powrotu. Oryginalne dziewczyny pozostają jednym z najciekawszych seriali o przyjaźni, o nieustannym poszukiwaniu siebie. Jak będzie dalej, no to tutaj pozostaje czekać. Vito Bambino i jego Podpalmy to, czyli Z teraz. 18 minut i będzie 19. Tak wam gramy w środowy wieczór w naszym, czyli Z.

Elliot Smith, Between the Bars, czyli za 12 minut. Tyle nas dzieli do 19. To teraz się wyprostuję, bo będzie to utwór wszechczasów. Będzie to utwór bardzo ważny i numer, który nieczęsto pojawia się w radiu. Riders on the Storm. No to wiadomo, że będą panowie z grupy The Doors. I piosenka, która wyjątkowo dobrze obrazuje mroczną duszę Jima Morrisona, który wielokrotnie mówił, że uważa się właśnie za jeźdźca burzy. Jest to przerażający numer, nie ukrywam, bo jeżeli uważnie się wsłuchacie teraz w ten numer, to będziecie mogli usłyszeć, jak Jim Morrison szepcze teksty w warstwie ponad swoim własnym śpiewem i to jest przerażający efekt, jeżeli już usłyszycie. I był to ostatni artystyczny wkład Morrisona w muzykę grupy The Doors. Ostatni utwór na ostatnim albumie The Doors wydanym z Morrisonem. Później zespół jeszcze wydał dwa albumy, ale już bez niego, wiadomo, bo śmierć Jima odbiła się na kondycji tej grupy. Panowie się rozstali i no, już nie było The Doors po prostu. Natomiast Riders on the Storm, piosenka, która powstawała w trudnym momencie życia i Jima Morrisona i całej grupy, bo rok oczywiście zbliżał się powoli i nadchodził wraz z jeźdźcami burzy. Jim Morrison wtedy został oskarżony o ekshibicjonizm w trakcie pobytu w Miami we wrześniu. Później się załamał po koncercie w Nowym Orleanie, ale nagrywanie nowego albumu stało się zajęciem, które pozwoliło mu wyciągnąć się z tego dołka i odnowiło popularność zespołu. Niestety ten epos, czyli właśnie Riders on the Storm, stał się ostatnim utworem na ostatnim albumie grupy i okazał się być bardzo mrocznym epitafią dla ich wokalisty. Więc wspomnijmy teraz The Doors, Jim Morrison, Riders on the Storm w Chili Z. A ja dziękuję za dzisiaj. Jakub Lachowicz. Zostawiam was z najlepszą muzyką. Zostańcie z Chili Z. Tryb samolotowy przed nami między innymi. Kłaniam się. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
4: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
5: O, jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
6: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
7: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją każda Dyrektor po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl / na firmy.
10: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Gdzie nie pójdę, dzieciaki się nudzą. Wszędzie to samo. Zjeżdżalnia i po sprawie.
5: A my byliśmy w Hula Park, w Hula Kula. Kosmiczna sala zabaw. Dwie strefy wiekowe, gigaklocki, baseny z piłeczkami. Dzieciaki nie chciały wychodzić.
4: Hula Park? To brzmi genialnie.
5: No i organizują nieziemskie urodziny. My już zarezerwowaliśmy termin.
4: Daj adres.
5: Hula Park w Hula Kula, Warszawa Jagiellońska 82B.
4: Na pewno się tam wybierzemy.
5: Sprawdź szczegóły na hulapark.com.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
0: Po reklamie.

0: pijama. Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach filmowych.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Po całym dniu właśnie tego potrzebujesz. Tryb samolotowy w Chili Z.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

Dirizel.

0: Radio Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: You deserve

Well,

0: Słuchasz radia Chili Z.
1: Set me up now, baby. I got a story to tell.